pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz, miłość.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto.

to pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj.

I do sing, it's part of my life.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. One step beyond.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie, Władysław Bałtycki, Ziekłanie, Poranny Zew. 22 czerwca dzisiaj jest, 173 dzień w roku, a do końca pozostaje 192 dni. Wciąż Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trwają, ale jakoś tak, kurczę, do tego podchodzę, to już nie ma takiego entuzjazmu jak kiedyś. No dobra, grają. Może dlatego, że nasi nie grają, a może nawet dobrze, bo jakbyśmy my grali jeszcze z tymi Holendrami, to byśmy dostali więcej niż Szwedzi od nich. I to by dopiero był narodowy lament. Imieniny dzisiaj obchodzą Achacjusz, Achacy, Agenor, Alban, Albana, Będzieciech, Eberhard, Flawiusz, Innocenty, Jan, Paulin i Tomasz. I mamy dzisiaj Noc Kupały, właściwie była potocznie zwana Świętojańską Nocą, obchodzona z 21 na 22 czerwca. To jest związane z letnim przesileniem słońca. Przede wszystkim dziewczyny rzucają wianki do Wisły, przynajmniej tutaj. Gdzie indziej to se mogą rzucać do Odry, do Wieprza, gdzieś indziej. Tutaj się wrzuca wianki do Wisły i czeka się na narzeczonego. Może narzeczony przyjedzie na białym koniu albo na Harley'u Davidsonie. To zależy. W Chorwacji dzisiaj obchodzą Dzień Antyfaszystowskiego Ruchu Oporu. W Salwadorze mają Dzień Nauczyciela, w Kongu Dzień Armii. A my słuchamy grupy Deserter w utworze El Salvador.

No i po tym dobrym wprowadzeniu przechodzimy do rzeczy, które się wydarzyły 22 czerwca w Polsce. W 1912 roku do Krakowa przybył z Paryża Włodzimierz Lenin. Pam, pam, pam, pam. Może to takie niezbyt ważne wydarzenie, ale dla mnie ważne, bo musiałem cholera chodzić do Muzeum Lenina na Topolową. Tam kompletnie nic nie było. Jakieś biurko, przy którym zasypiał pewnie jakiś tam obrazek. No i tyle. Ojciec narodów, że tak powiem. Kretyn, zbokczur i morderca. W 1965 roku w Krakowie otwarto Hotel Krakowia. Zawsze ten hotel już tak wrósł w pejzaż, że jak chcieli go zburzyć parę lat temu, to oczywiście było wielki ajwaj. Absolutnie nie. A jak on powstał w 65 roku, to był wielki ajwaj, że w ogóle powstał. Że jak można było takie szkaractwo wybudować. A no można było wybudować. Ten, kto zaprojektował, był wizjonerem i szkoda by się go było pozbyć. Stoi budynek, nie wiadomo co z nim zrobić. Oddajcie go artystom, oni będą wiedzieć, co z niego zrobić. W roku 1982 premiera filmu Wyjście Smoka. No, to było, to było to. W roku 2002 na antenie TVP1 wyemitowano ostatnie wydanie programu przyrodniczego z kamerą wśród zwierząt. Potem wybuchła afera, że ten koleżka, ten stary dziadek, jak on się tam nazywał, już nie pamiętam, z tą panią, to oni i tak nie do końca byli tacy fajni dla tych zwierząt. Nie wiem, ile w tym prawdy jest. W każdym razie plota poszła. Złe się unosi. Grupa Coals i utwór Smok przed nami.

A teraz na świecie, co się wydarzyło 22 czerwca. Przypominam, poranny zew leci, a ja jestem Władysław Bałtycki. No więc 22 czerwca w 1920 roku Amerykanin Charles Stride złożył wniosek patentowy na toster z automatycznym wyrzutem grzanek. Toż to musiała być rewolucja. Do tej pory nie było żadnego wyrzutu grzanek, tylko to się tam kisiło w tym sosie własnym tostowym. W roku 1934 Ferdinand Porsche podpisał umowę na wykonanie trzech pierwszych prototypów Volkswagena. Volkswagen to dziecko tamtych czasów. Produkt eksport, znaczy nie tyle eksportowy, co jak to się mówi? Zapomniałem. Produkt, którym się można było pochwalić. W tamtych czasach Adolf Hitler mógł się pochwalić Volkswagenem. Samochód dla ludu. Tak nazwa brzmi. No i tak do tej pory przetrwał, aczkolwiek nie każdego z ludu stać już na ten samochód. W roku 2011 mieszkańcy Palau opowiedzieli się w referendum przeciwko legalizacji kasyn. Palau to taki archipelag w oceanie i tam kasyna są do tej pory nielegalne. Także jeśli ktoś chce sobie zagrać w blackjacka, to lepiej tam nie jedzie. Słuchamy grupy Farbenlehre w utworze Kasyno.

No i teraz mamy święta od czapki. O, teraz się mogę narazić, bo mamy dzisiaj Dzień Kościoła. Międzynarodowy, ale jest ten Dzień Kościoła. I mamy także Dzień Kultury Fizycznej, mamy Światowy Dzień Lasu Deszczowego, mamy Światowy Dzień Garbusa, ale samochodu, pamiętajcie, nie garbusa. Jak ktoś jest garbaty, to mu nie składajcie życzeń 100 lat, bo to nie jego święto, to święto garbusa, Volkswagena, nomen omen. Mamy dzisiaj też Światowy Dzień Bez Majtek. No tak, ciepło jest, to można chadzać bez majtek. To komu zabroni. Posłuchajmy grupy Royal Republic w utworze Underwear.

22 czerwca. W roku 1953 w Nowym Jorku urodziła się amerykańska piosenkarka, aktorka Cyndi Lauper, która naprawdę nazywa się Cynthia N. Stephanie Lauper Thornton. No a takim symbolem jest tej dobrej muzyki postpunkowej z nutką taneczną. Wyglądała jak nie z tego świata, ale może dlatego ją ludzie zapamiętali do tej pory. Niektóre utwory są zjadliwe. W roku 1956 urodził się Derek Forbes, basista szkockiego zespołu rockowego Simple Minds. W roku 1957 w Manly w Nowej Południowej Walii w Australii urodził się basista In Excess Gary Beers. A w roku 1961 w Glasgow w Szkocji urodził się Jimmy Somerville, wokalista znany z dwóch najważniejszych brytyjskich projektów dance-popowych Bronski Beat w latach 84-86 i Communards. Od roku 88 kontynuował karierę solową. Cztery utwory przed nami: Girls Just Want to Have Fun i Cyndi Lauper, potem Alive and Kicking, grupa Simple Minds, następnie Suicide Blonde i In Excess i na koniec tego secika Small Town Boy i grupa Bronski Beat.

poranny ze Władysław Bałtycki, 22 czerwca. W 1962 roku w Düsseldorfie w NRF urodził się Andreas Frege, znany jako Campino, niemiecki autor tekstów piosenek, wokalista i frontman zespołu punk rockowego Die Totenhosen, także dziennikarz i aktor. W 1964 roku w Glasgow w Szkocji urodził się Bobby Gillespie, szkocki muzyk, wokalista i założyciel Primal Scream. W latach 80. bębnił w zespole The Jesus and Mary Chain. W roku 1976 urodził się Gordon Moekis, angielski muzyk, członek grupy Block Party. A w roku 1977 urodził się, nie, w roku 1977 umiera Peter Lafner, gitarzysta grupy Pierre Ubu. Umiera na ostre zapalenie czustki w wieku 24 lat, po latach nadużywania narkotyków i alkoholu. A powiedziałem, że urodził się, ponieważ nie spodziewałem się, że umrze w roku 77. No, kurczę blaty. Słuchamy Wanze i grupa Die Totenhosen, potem Reverence i The Jesus and Mary Chain, następnie Banquet i Block Party, a potem Modern Dance i grupa Pierre Ubu.

22 czerwca, jedziemy dalej. W roku 1981 Mark David Chapman przyznaje się do zamordowania Johna Lennona 6 miesięcy wcześniej i zostaje skazany na dożywocie. W roku także 81 urodził się w Aslockton w Anglii Chris Urbanowicz, brytyjski gitarzysta rockowy, członek zespołu The Editors w latach 2002-2012. W roku 1999 Limp Bizkit wydaje swój drugi album, przełomowy nu-metalowy album Significant Other. No to zmieniło wszystko, powracało do góry nogami całe spojrzenie na new metal. Dziękujemy wam za to. A w roku 2011 irlandzka prasa doniosła, że wędrowny paw Bono siał spustoszenie wśród niektórych mieszkańców południowego Dublina. Pawik, mniej spektakularnie ubarwiona partnerka samca pawia, pawica właściwie, przybyła na osiedle mieszkaniowe Ardmire w Killiney, niedaleko miejsca zamieszkania wokalisty. Jedna z gazet zamieściła nagłówek: kogut Bono doprowadza mnie do szału. Miejscowa kobieta Susan McKeon powiedziała, że po raz pierwszy zauważyła ptaka w nocy. Miał małą głowę i ogromne ciało. Właściwie był dość brzydki, ale nie sądzę, aby był w pełni dorosły. Żebyśmy tylko takie problemy mieli. Ale Bono mógłby trzymać swojego ptaka na uwięzi, bo sieje spustoszenie. Posłuchajmy sobie 4 utworów. Grupa Mayer w utworze Mark David Chapman, potem The Editors i utwór Munich. Limp Bizkit wykonał utwór Nuki, a YouTube utwór Numb.

No i dwie ostatnie karteczki z kalendarza. 22 czerwca w roku 2018 zmarł Vincent Paul Abbott, amerykański perkusista, członek zespołów Pantera, Damage Plan i Rebel Meets Rebel. Urodził się w 1964 roku. A 22 czerwca w 1966 roku urodziła się Emmanuelle Signier, modelka, aktorka, wokalistka, prywatnie żona Romana Polańskiego. Dwa utwory przed nami, Unbroken, grupa Pantera oraz Quitez-V. Nie potrafię wymawiać niektórych rzeczy po francusku, albo to nie jest oui, to jest Quitez-V, Quitez-V. Dobra, Emmanuelle Signier śpiewa, a towarzyszy jej Roman Polański w tym utworze. Na marginesie mówiąc, 91 lat chyba, jakoś tak. No, ostatnio był w Polsce, on dalej kręci film chyba jakiś. No więc pozazdrościć kondycji. Trzymamy kciuki, panie Romanie, za jak najdłuższe bycie z nami. No i teraz już słyszę tych wszystkich krytyków. A coś bym wam powiedział, ale mi się nie chce. No to byłoby na tyle. Słuchajcie, słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Pa, pa, pa.

podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Herbert Mullin. Na początku lat 70. Herbert Mullin zabił co najmniej 13 osób. Przed serią morderstw Mullin był uważany za odnoszącego sukcesy ucznia i utalentowanego myśliciela. Jednak po 30 stał się mordercą. Niektóre z jego działań były związane ze schizofrenią paranoidalną, na którą cierpiał. Mullin przyznał, iż wierzył, że jego zbrodnie zapobiegną trzęsieniom ziemi w Kalifornii. Jego zdaniem urojenia te potwierdza fakt, że podczas dokonanej przez niego serii morderstw nie miało miejsca żadne trzęsienie ziemi. Wystąpiło natomiast po jego aresztowaniu. Najstarsza ofiara Mullina miała 73 lata, a najmłodsza zaledwie 4. Aż do swojej śmierci nie wykazał skruchy, nawet po długim okresie uwięzienia nadal stanowił zagrożenie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skypool w Houston, Texas. Kąpiel w tym basenie może przyprawiać o dreszcze. Zbudowano go 150 metrów nad ziemią. Ma przezroczyste dno, dzięki czemu pływający w nim człowiek ma wrażenie, że unosi się w powietrzu. Skypool mieści się na szczycie luksusowego apartamentowca w Houston w amerykańskim stanie Texas. Z basenu mogą dowoli korzystać lokatorzy apartamentowca. Studio o powierzchni 52 metrów kwadratowych kosztuje $1805, czyli w przeliczeniu ponad 8000 zł miesięcznie, zaś penthouse o powierzchni prawie 300 metrów kwadratowych 18715 dolarów, czyli ponad 80 tysięcy złotych miesięcznie. Skypool wystaje 3 metry poza krawędź budynku. Jego dno zbudowano ze szkła akrylowego. Ma ono grubość około 20 cm. Podczas gdy jedni są zachwyceni basenem, inni drżą na samą myśl o kąpieli na wysokości 150 metrów.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam serdecznie wszystkich, Władysław Bałtycki. No i mamy program Najlepsze polskie płyty według Bałtyckiego, czyli według mnie. Oczywiście nie musicie się zgadzać z moimi zestawieniami, z moimi gustami, ale uwierzcie mi, warto jest posłuchać tej muzy. Dziś mam zamiar przedstawić płytę z roku 1989. Płyta nazywa się Wiązanka Melodii Młodzieżowych i została wydana przez taki zespół o nazwie Formacja Nieżywych Schabów. Płyta została wydana przez wytwórnię Vifon. To debiutancki album Formacji Nieżywych Schabów. Wówczas się jeszcze nazywała Formacja Nieżywych Schabów przez jedno F na końcu. W pochodzącym z tej płyty przeboju Klub Wesołego Szampana śpiewa aktorka Małgorzata Pieńkowska. Wszystkie teksty napisał Jacek Pałucha, z wyjątkiem klubu autorstwa Wojciecha Pucharskiego. Formacja Nieżywych Schabów to bardzo dziwny zespół, który zdobył wielką popularność w latach 90. Supportowali nawet Michaela Jacksona na warszawskim koncercie. Za sprawą dość banalnej piosenki o lecie, a także coveru Da Da Da niemieckiej grupy Trio. U początków kariery mieli jednak przebój o wiele mniej banalny, Klub Wesołego Szampana. Jak ktoś nie kojarzy tytułu, z pewnością skojarzy tekst, a gdybym miał cię zjeść, to co byś powiedziała? A ugryźć, gdybym chciał, czy coś byś przeciw miała? Chciałabym, chciała. Oryginalna melodia, odpowiedzi śpiewane przez Małgorzatę Pieńkowską, do tego płacząca partia skrzypiec i nagły ryk tłumu szaleńców. Coś takiego mogło powstać i osiągnąć mainstreamowy sukces tylko w latach 80. I tym tropem trafiamy do pierwszej płyty formacji, która udowadnia, że był to niegdyś całkiem nietuzinkowy zespół. Trzeba bowiem od razu postawić grubą kreskę i oddzielić formację Nieżywych Schabów, Związanki Melodii Młodzieżowych. To inny zespół niż ta formacja z płyt późniejszych. Podział tym prostszy, że na pierwszej płycie nazwa zespołu pisana była przez jedno F i ze staropolskim Y zamiast J. W początkowym okresie działalności grupy liderem i wokalistą, autorem większości tekstów był Jacek Pałucha, znany z późniejszych przebojów. Olek Klepacz pełnił jedynie rolę klawiszowca. Wielce ubolewam z tego tytułu, że Pałucha odszedł z zespołu i stery przejął Klepacz, bo ten zespół moim zdaniem zszedł na psy. Wizja zespołu obu panom właśnie dość się różniła, co zresztą doprowadziło do odejścia Pałuchy na chwilę przed wydaniem debiutanckiej płyty. Wiązanka Melodii Młodzieżowych to nie jest żaden zbiór przebojów na lato. Gdyby ta płyta powstała w bardziej cywilizowanym zakątku świata, wydałoby ją Wax Trax, albo przynajmniej Miód. Remiksy zrobiłby jakiś Fetus albo Alan Wilder, a w Klubie Wesołego Szampana stękałaby Lydia Lunch. W awangardowy, kabaretowo-surrealistyczny klimat całości wprowadza już Swobodny George. Taki utwór, czujecie, tam można poczuć różnicę, a to dopiero początek. Sielska melodia skrzypiec przechodzi płynnie w baśniową melodię kosmicznego zabijaki. Wszystko bardzo pięknie, póki żeńsko-męski dwugłos opowiada o dzieciach lepiących z gliny ptaka. Niestety niespodziewanie pojawia się tytułowy kosmiczny zabijaka, czemu towarzyszy odpowiednio dramatyczna zmiana w muzyce i wszystkich zjada. A co było dalej z nimi, tego się domyśli nawet niespecjalnie rozgarnięty muł, jak informuje ekspresyjny zaśpiew Pałuchy. Potem jeszcze wraca pierwsza zwrotka, tym razem zaśpiewana w towarzystwie kogoś brzmiącego zupełnie jak ulubieniec dzieci i znany wokalista metalowy Kulfon. Niespełna dwie minuty, a jaka schiza. Do takich dziwactw można dopisać radość młodego Nicponia, która z dość jednostajnej klawiszowej wliczanki przemienia się w prawdziwy hymn na cześć LSD. W tekście jest mowa o bydle rogatym prowadzącym tramwaje, słoniach, które zabrały muchom gitary, a wszystkiemu przygrywa do taktu murzyńska kapela, więc jakieś kwasy ewidentnie były w użyciu. No i jest jeszcze najgłupsza piosenka świata, Kibel, czyli ponura pieśń w stylu zimnych lat 80. z industrialnym bitem i muszymi przeszkadzajkami oraz zupełnie nieprzystającym tekstem o tym, jak to kibel roznosi zarazki, wylęgają się w nim muchy. Ale są też bardziej konwencjonalne, nowofalowe piosenki, kiedy zamykam oczy z sennymi klawiszami i sugestywnym refrenem pewnej nocy tak się stanie, sztuka zdechnie, smród zostanie. Palę faje, czyli drugi największy przebój z tej wiązanki kompozycji. Przebojowa melodia, syntezatorowe przestrzenie i budzące się w nich wielogłosy. Nie przeszkadza nawet tekst o dłubaniu w nosie i rzuciu gumy. Syntezatory i klawisze w ogóle pełnią na tej płycie bardzo ważną rolę, o czym przekonuje chociażby arpeggiowe centrum wynalazków. Jeśli jakiś kawałek jest tu muzycznie mniej ciekawy, to chyba tylko niemiecko-angielsko-polski hymn Lubię grać muzykę, choć też wpasowuje się w obraną na płycie stylistykę. Na szczęście szybko się o nim zapomina w obliczu zamykającej krążek perełki. Prawie 8-minutowy zangaro to onidyczno-plemienna kompozycja z echami brzmień typowych dla wytwórni 4AD i niejako podsumowująca brzmienie całej wiązanki melodii młodzieżowych. Panowie nie chcieli już nawet rozpraszać tekstami przez cały utwór, powtarzają tylko co jakiś czas Welcome to Zangaro. Nawet by i pasowało, jakie tło do psów wojny i sceny odprawy celnej po przyjeździe Christophera Walkena do Zangaro. No cóż, nie chcę cytować tekstu, kiedy zamykam oczy, ale wszyscy wiemy, co się stało z późniejszą formacją Nieżywych Schabów. Na szczęście została nam chociaż jedna płyta po najciekawszym okresie w jej dorobku. Wiązanka melodii młodzieżowych to krążek ze wszechmiar, intrygujący, pełen ładnych melodii, oryginalnych aranżacji i absurdalnych, humorystycznych tekstów. Dzieło jedyne w swoim rodzaju. Oto spis utworów. Swobodny George, kosmiczny zabijaka, kiedy zamykam oczy, palę faje, centrum wynalazków, z nożem na ptaki, radość młodego nicponia, klub wesołego szampana. Najgłupsza piosenka świata, Kibel, lubię grać muzykę i zangaro. Twórcy, Jacek Paucha, śpiew bongosy, Olek Klepacz, klawisze głosy, Wojtek Wierus, gitara głosy, Jacek Otręba, syntezator, Rafał Łuszczyk, bas, Robert Bielecki, bębny. Gościnnie Jerzy Filar, instrumenty perkusyjne, perkusja, Jacek Grabe, zaręba, wiolonczela, Joanna Jeżowska, śpiew, Andrzej Kuprianowicz, fagot, Sylwia Mystek, altówka, Małgorzata Pieńkowska, śpiew, Wojtek Płocharski, śpiew. No to posłuchajmy sobie tej płyty. Formacja Nieżywych Schabów, wiązanka melodii młodzieżowych, rok 1989.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kanały Bukaresztu. Rumuńska stolica Bukareszt, niegdyś nazwana Paryżem Wschodu, jest miastem pełnym ozdobnej architektury, barokowych pałaców i wysadzanych drzewami bulwarów. Ale pod jego rezydencjami i pałacami leży drugie miasto, którego żaden turysta nie może zobaczyć. Podziemne królestwo wyrzutków i bezdomnych, zamieszkujących rozległą sieć kanałów. Na czele tego miasta grzechu stoi jeden człowiek o imieniu Bruce Lee, imieniu z czasów, gdy walczył na ulicach. Ojciec, mentor i handlarz wszystkim zapewnia bezpieczeństwo. Wejście do tego podziemnego świata to dziura w chodniku na wysepce drogowej. Te stare tunele były częścią wielkiego projektu, który miał być wykorzystany, aby centralnie ogrzać miasto. W tunelach mieszka w zależności od pory roku od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Jak sami przyznają, wszyscy są tutaj jak rodzina. Dbają o siebie oraz swoje potrzeby.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dziwne relikwie. W trakcie wizyty Ottona III w 1000 roku cesarz ofiarował Bolesławowi Chrobremu gwóźdź z Krzyża Świętego. Obecnie ponad 30 kościołów chlubi się posiadaniem takiej relikwii. Czy któryś z tych gwoździ może być oryginalny? W okresie średniowiecza handel relikwiami kwitł w najlepsze. Popularne były nawet tak zwane relikwie wtórne, czyli kopie, które pocierano o rzekomy oryginał. Każda parafia chciała mieć w swych zbiorach coś, co mogłoby ją wyróżniać, a sprytnym handlarzom nie brakowało pomysłów. Jak podaje serwis Deon.pl, w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie znajduje się relikwia prawej dłoni Jana Chrzciciela, ale czarnogórska cerkiew w Cetyni twierdzi, że również posiada taką relikwię. Oczywiście obie dłonie są prawe. W kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Bolonii możemy oglądać ciało świętej Katarzyny posadzone na złotym tronie, a w Rzymie znajduje się relikwia świętego Żłóbka. Obecnie najpopularniejsze są relikwie po Janie Pawle II. W 2014 roku w serwisie Na Temat mogliśmy przeczytać, że krople krwi zmarłego papieża przechowywane są w co najmniej 100 polskich parafiach.

0: Dziękuję bardzo. I ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.
2: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
3: Zarząd Transportu Miejskiego w Nowym Jorku postanowił pousuwać ławki ze stacji metra, tylko aby nie spali na nich bezdomni, co sam przyznał z dumą.

mam na Twitterze. O nie, teraz będę musiał iść do domu i przespać się w swoim łóżku, pomyślał typowy nowojorski bezdomny. Jak ironicznie skwitował pewien internauta, być może naraziliśmy was na niedogodności i uczyniliśmy stacje jeszcze bardziej niedostępne dla kobiet w ciąży, osób starszych i niepełnosprawnych, ale za to dodatkowo utrudniliśmy życie osobom, które nie mają domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grupa Bilderberg. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące coroczne spotkania, do których zapraszanych jest od 120 do 150 osób złożonych z najwyższej rangi polityków, premierów, ministrów, przedstawicieli monarchii, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Pierwsze spotkanie zorganizowane przez grupę miało miejsce w holenderskim hotelu Bilderberg, stąd pochodzi nazwa grupy, w Österberg w maju w 1954 roku. Odbyło się z inicjatywy polskiego emigranta i wpływowego europejskiego polityka Józefa Rettingera, który przekonał do swojego pomysłu holenderskiego księcia Bernarda. Rettinger był stałym sekretarzem grupy aż do 1960 roku. Celem utworzenia grupy było zbliżenie interesów gospodarczych Europy i Stanów Zjednoczonych. Organizacja składała się z komitetu sterującego złożonego z członków wybieranych na 4-letnie kadencje, na czele którego stoi przewodniczący. Obecnie jest nim Henry de Castries. Komitet każdego roku wybiera uczestników, których zaprasza na spotkanie. Spotkania są organizowane w państwach, z których pochodzą członkowie komitetu i spotkanie w danym państwie jest w całości finansowane przez członków z tego państwa. Członkowie komitetu płacą oprócz tego roczne składki członkowskie, z których finansowany jest sekretariat organizacji.

szesnąc, kiedy miejska straż dziś brygady montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy, prowadzimy nowy ład. Szesnąc, kiedy miejska straż dziś brygady montujemy, każdą łapkę

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz podróżowania kobiet bez zgody męskiego opiekuna. Do 2019 roku kobiety nie mogły podróżować samodzielnie bez zgody męskiego opiekuna. Ten zakaz był znoszony dopiero, gdy kobieta osiągnęła wiek 45 lat. Kobiety poniżej 45 roku życia musiały podróżować z mężem lub ojcem lub posiadać formularz pozwolenia podpisany przez męskiego opiekuna. A żeby uprościć te procedury, wdrożono system autoryzacji online, w którym opiekun męski mógł załatwić te formalności. Wielu członków męskiej rodziny pozwalało kobietom na pełną swobodę opuszczania i wjeżdżania do kraju, jednak znaczna część społeczeństwa widziała swobodę mobilności kobiet jako coś, co mogło prowadzić do niemoralności i dlatego surowo zabraniała kobietom opuszczania domu, nie mówiąc już o kraju. Reforma z 2019 roku to wielki krok naprzód dla praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. Choć wiele konserwatywnych norm społecznych wciąż pozostaje, coraz więcej kobiet korzysta z nowo zdobytej swobody podróżowania.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Na spotkanie z Gokalem. Muszę przeskoczyć przez niektóre wspomnienia związane z moim pobytem w Afryce Południowej. Kiedy w 1914 roku kampania Satyagraha dobiegała końca, otrzymałem od Gokalego polecenie powrotu do domu przez Londyn. W lipcu Kasturbai, Kallenbach i ja odpłynęliśmy do Anglii. W czasie kampanii Satyagraha zacząłem podróżować trzecią klasą i dla odbycia tej podróży również kupiłem bilety trzeciej klasy. Jednak pomiędzy trzecią klasą na statku, którą płynęliśmy, a trzecią klasą na parowcach indyjskich odbywających przybrzeżne rejsy lub trzecią klasą w naszych pociągach zachodziła ogromna różnica. U nas nigdy nie było dość miejsc siedzących, jeszcze mniej miejsc do spania. Czystość na statkach i w pociągach pozostawiała wiele do życzenia. Natomiast w podróży do Londynu mieliśmy dość miejsca i wszędzie panowała wzorowa czystość, a towarzystwo okrętowe postarało się dla nas o wiele specjalnych wygód. Mieliśmy więc osobne pomieszczenie, a wobec tego, że wszyscy byliśmy wegetarianami, obsługa okrętowa otrzymała polecenie nieograniczonego zaopatrywania nas w owoce i orzechy, mimo iż pasażerowie trzeciej klasy zazwyczaj otrzymują mało owoców i orzechów. Dzięki tym ułatwieniom nasza podróż, trwająca 18 dni, była bardzo wygodna. Warto wspomnieć o niektórych wydarzeniach, jakie się nam przytrafiły. Mr. Kallenbach był wielkim amatorem lornetek i miał przy sobie dwie, dość kosztowne. Codziennie prowadziliśmy rozmowy na ten temat, podczas których ja usiłowałem go przekonać, że posiadanie tak kosztownych przedmiotów nie licuje z ideałami prostoty, do której obydwaj dążymy. Pewnego dnia rozmowa toczyła się na progu naszej kabiny. Jeżeli ta lornetka ma być kością niezgody pomiędzy nami, to czy nie lepiej rzucić ją do morza i obchodzić się bez niej? Powiedziałem do Mr. Kallenbacha. Oczywiście, najlepiej cisnąć precz tę nieszczęsną lornetkę, odparł Kallenbach. Ja też tak sądzę, odpowiedziałem. Właśnie mam zamiar to zrobić, padła szybka odpowiedź. W tej samej chwili cisnąłem lornetki do morza. Ich wartość mogła wynosić około 7 funtów, ale w tym przypadku chodziło nie tyle o ich cenę, ile o to, że Mr. Kallenbach był po prostu zakochany w swoich lornetkach. Pozbywszy się ich, nigdy jednak nie okazał żalu. Jest to zaledwie jeden z wielu incydentów, jakie miały miejsce pomiędzy mną a Kallenbachem. Każdy dzień przynosił nam coś nowego z podobnych przeżyć, gdyż i on, i ja usiłowaliśmy kroczyć ścieżką wiodącą do poznania prawdy. Rzecz prosta, że na tej drodze ku prawdzie zarówno gniew, jak i egoizm, czy uczucie nienawiści i tym podobne musiały skapitulować. W przeciwnym razie poznanie prawdy byłoby wręcz niemożliwe. Człowiek, którego pożerają namiętności, może mieć jak najlepsze intencje, może być prawdomówny, a przecież nigdy nie potrafi odnaleźć prawdy. Skuteczne poszukiwanie prawdy jest równoznaczne z całkowitym wyzwoleniem się z podwójnej zależności, zarówno z miłości, jak i nienawiści, ze szczęścia i z uczucia niedoli. Niewiele czasu upłynęło od chwili ukończenia mego postu, kiedy udaliśmy się w podróż. Nie odzyskałem jeszcze całkowicie sił. Zazwyczaj odbywałem krótkie spacery na pokładzie zarówno dla ruchu, jak i dla pobudzenia apetytu i lepszego trawienia, ale nawet to przerastało moje siły, sprawiając mi taki ból w łydkach, że kiedy przybyliśmy do Londynu, czułem się znacznie gorzej niż kiedy rozpoczynałem podróż. Wtedy poznałem doktora Dzwiradzie Metę. Opowiedziałem mu o postach, jakie przebyłem, oraz o bólach, które później wystąpiły, na co doktor Mehta oświadczył mi: jeżeli pan nie położy się natychmiast na parę dni do łóżka, obawiam się, że może pan zupełnie stracić władzę w nogach. Dowiedziałem się wtedy, że człowiek, który przez dłuższy okres pościł, nie powinien się śpieszyć z odzyskaniem utraconych sił i zapanować nad swoim apetytem. Przerwanie postu wymaga więcej ostrożności i nawet więcej panowania nad sobą, aniżeli samo powstrzymanie się od przyjmowania posiłków. Mijając Maderę, dowiedzieliśmy się, że lada chwila może wybuchnąć wojna światowa. Kiedy wpłynęliśmy na wody kanału La Manche, otrzymaliśmy wiadomość, że wojna już się rozpoczęła. Nasz statek został na pewien czas zatrzymany. Holowanie statku nie było łatwe z powodu ogromnej liczby podwodnych min. Minęły dwa dni, zanim zawinęliśmy do Southampton. Wojna została wypowiedziana 4 sierpnia. Przybyliśmy do Londynu 6. Mój udział w wojnie. Po przybyciu do Anglii dowiedziałem się, że Gokale bawi w Paryżu, dokąd udał się w celach zdrowotnych. Wobec tego jednak, że wszelka komunikacja pomiędzy Paryżem a Londynem została przerwana, trudno było się dowiedzieć, kiedy może nastąpić jego powrót. Nie chciałem wracać do domu, nie spotkawszy się z nim. Nikt jednak nie był w stanie dokładnie określić daty jego powrotu. Cóż miałem więc począć, czekając na niego? Jakie obowiązki spadały na mnie w związku z wybuchem wojny? Sorabdzi Adadżania, mój towarzysz z celi więziennej i współuczestnik Satyagrahy, studiował w owym czasie prawo w Londynie. Jako jeden z najwybitniejszych działaczy w ruchu Satyagraha został wysłany do Anglii, aby zdobyć dyplom adwokacki, by powróciwszy do Afryki Południowej, mógł zająć moje miejsce. Doktor Paranjivanda z Mehta pokrywał koszty jego studiów. Wraz z nim, czy też za jego pośrednictwem, odbyłem konferencję z doktorem Jivrają Mehtą oraz z innymi Indusami przebywającymi na studiach w Anglii. W porozumieniu z nimi zwołaliśmy zgromadzenie wszystkich Indusów przebywających w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii. Przedstawiłem zebranym mój pogląd na sprawę udziału Indusów w toczącej się wojnie. W moim przekonaniu obowiązkiem Indusów przebywających w Anglii było wziąć czynny udział w wojnie. Studenci angielscy zgłaszali się na ochotników do wojska, a według mnie Indusi powinni byli postąpić podobnie. Wysunięto jednak szereg zastrzeżeń przeciwko temu stanowisku, twierdząc, że pomiędzy Indusami a Anglikami istnieje olbrzymia różnica. Myśmy byli niewolnikami, a oni władcami. Jakże więc mógł niewolnik współdziałać ze swym panem w ciężkiej potrzebie? Czy nie jest raczej obowiązkiem niewolnika dążącego do odzyskania wolności skorzystać z trudnego położenia swego władcy? Tego rodzaju argumenty nie trafiały mi jednak wtedy do przekonania. Dobrze zdawałem sobie sprawę z różnicy, jaka zachodziła pomiędzy naszą sytuacją a położeniem Anglików. Nie uważałem jednak, abyśmy byli ich niewolnikami. Sądziłem, że błędy popełnione wobec nas należy przypisać raczej poszczególnym brytyjskim urzędnikom, nie zaś całemu systemowi rządów brytyjskich, i że drogą miłości możemy ich nawrócić. Jeżeli zaś chcemy polepszyć naszą sytuację, pomagając Brytyjczykom i współpracując z nimi, naszym obowiązkiem jest przyjść im z pomocą w tej ciężkiej potrzebie. Chociaż ówczesny system rządzenia w imperium był błędny, nie wydawał mi się jednak tak trudny do zniesienia jak obecny. Jeżeli, straciwszy wiarę w słuszność brytyjskich metod rządzenia, odmówię dziś rządowi Wielkiej Brytanii swojej współpracy, jak mają postąpić ci, którzy przestali wierzyć nie tylko rządowi, lecz również jego urzędnikom? Przeciwstawiający się mojemu poglądowi przyjaciele twierdzili, że oto wybiła godzina, kiedy Indusi powinni wysunąć szereg daleko idących postulatów, które przyczyniłyby się do poprawy sytuacji naszego narodu. Byłem jednak zdania, że nie powinniśmy wykorzystywać godziny ciężkiej próby, na jaką została wystawiona Wielka Brytania, i że byłoby bardziej wskazane i bardziej dalekowzroczne nie upierać się przy naszych żądaniach tak długo, jak trwa wojna. Gorąco popierałem ten pogląd i zachęcałem do ochotniczego wstępowania do wojska. Ta propozycja spotkała się z dobrym przyjęciem i wśród zgłaszających się ochotników były reprezentowane wszystkie prowincje naszego kraju oraz wszystkie religie. Wystosowałem list do lorda Creela, powiadamiając go o tych faktach i wyrażając gotowość przebycia szkolenia potrzebnego do pełnienia służby sanitarnej w razie przyjęcia naszej oferty. Lord Creel po pewnym wahaniu przyjął ofertę i wyraził nam podziękowanie za chęć przyjścia z pomocą Imperium w krytycznych chwilach. Ochotnicy pod kierunkiem ogólnie znanego doktora Cantliego rozpoczęli wstępne ćwiczenia w zakresie niesienia pomocy rannym. Był to krótki, 6-tygodniowy kurs, który jednak obejmował wszystko, co było potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy. Było nas około 80 na kursie. Po 6 tygodniach odbyły się egzaminy i wszyscy z wyjątkiem jednego zdali je pomyślnie. Rząd zorganizował dla nas szkolenie wojskowe i inne. Pracę tę powierzono pułkownikowi Bakeroniemu. Warto było widzieć Londyn w owym czasie. Nie było mowy o jakiejkolwiek panice, a każdy w miarę swych możliwości starał się udzielić rządowi jak największej pomocy. Młodzież sprawna fizycznie przystąpiła do regularnych ćwiczeń wojskowych, ale cóż mieli zrobić ludzie w starszym wieku lub niezdolni do fizycznego wysiłku i kobiety? Pracy starczyło jednak dla każdego, kto chciał się jej podjąć. Tacy ludzie znaleźli zajęcie przy krojeniu i szyciu ubrań i bandaży przeznaczonych dla rannych. Lysam, znany klub kobiecy, podjął się szycia bielizny dla żołnierzy. Srimati Sarojini Naidu była członkinią tego klubu i z ogromnym zapałem przystąpiła do tej pracy. Wtedy po raz pierwszy się z nią zetknąłem. Położyła przede mną stertę skrojonej bielizny i zwróciła się z prośbą, bym oddał ją do szycia, a następnie zwrócił już gotową. Z przyjemnością spełniłem tę prośbę i przy pomocy moich przyjaciół uszyliśmy tyle bielizny, ile się tylko dało w chwilach wolnych od naszego szkolenia. Zagadnienie moralne. Natychmiast po nadejściu do Afryki Południowej wiadomości o tym, że ja oraz inni Indusi zgłosiliśmy gotowość oddania swych usług na rzecz wojny, otrzymałem 2 depesze. Jedna z nich pochodziła od Mr. Polaka, który zapytywał mnie, czy mój postępek pozostaje w zgodzie z wyznawanymi przeze mnie zasadami Ahimsa. Już przedtem do pewnego stopnia przewidywałem możliwość wysunięcia podobnych zastrzeżeń i dlatego szeroko omówiłem to zagadnienie w mojej broszurze Hind Swaraj, autonomia Indii, niemal codziennie prowadząc na ten temat dyskusje z przyjaciółmi w Afryce Południowej. Każdy z nas był zdania, że wojna jest czymś niemoralnym. Jeżeli nie czułem się na siłach, by wystąpić przeciwko memu napastnikowi, to tym bardziej nie zamierzałem uczestniczyć w wojnie, zwłaszcza że nie wiedziałem, kto z walczących broni słusznej sprawy. Moi przyjaciele wiedzieli, rzecz prosta, iż pełniłem służbę w wojsku podczas wojny z Burami. Sądzili jednak, że od tego czasu moje poglądy uległy zmianie. Tymczasem te same argumenty, które skłoniły mnie do wzięcia udziału w wojnie z Burami, zaważyły i w tym przypadku. Zdawałem sobie jak najwyraźniej sprawę z tego, że udział w wojnie nie może pozostawać w zgodzie z zasadami Ahimsy, ale nie zawsze człowiek potrafi sobie jasno uprzytomnić, na czym polega jego obowiązek. Ten, kto ślubował, że będzie dążył do poznania prawdy, często musi błąkać się po omacku. Zasady Ahimsy są dostępne dla każdego. Jesteśmy bezradnymi śmiertelnikami miotającymi się wśród namiętności Ahimsa, unicestwiania życia. Stwierdzenie, że życie czerpie swe soki z życia, ma głęboki sens. Niepodobna przeżyć jednej nawet chwili, by świadomie lub bezwiednie nie popełnić czegoś, co jest Ahimsa. Najmniejszy objaw życia, jedzenie, picie, poruszanie się, pociąga za sobą unicestwienie czyjegoś istnienia, choćby ono było nie wiem jak mikroskopijne. Natomiast człowiek, który złożył śluby ahimsy, czyli nieczynienia nikomu zła, pozostaje w zgodzie ze swą wiarą, jeżeli pobudką jego postępowania jest współczucie, jeżeli czyni wszystko, co jest w jego mocy, by uniknąć zgładzenia nawet najdrobniejszego stworzenia i jeżeli usiłuje ocalić je od zguby.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przypadkowo poznana siostra. 32-letnia Amerykanka Julia Tinetti wiedziała, że jest adoptowana i że jej prawdziwa rodzina mieszka w Dominikanie. Kobieta w 2013 pracowała w restauracji, gdzie zaprzyjaźniła się z Cassie. Ich historia wydawała się bliźniaczo podobna. Nie tylko, podobnie wyglądały, obie były adoptowane z Dominikany i wychowały się w stanie Connecticut. Cassie udało się odnaleźć rodzinę dzięki testowi DNA wykonanemu online. Gdy spotkała ojca, zapytała go, czy nie miał przypadkiem jeszcze jednej córki, która trafiła do adopcji. Podobno zamurowało go. Przeczucie podpowiadało jej, że może to być Julia. Kupiła koleżance test DNA i podejrzenia się potwierdziły. Okazało się, że była to jej biologiczna siostra. Gdy w końcu razem odwiedziły Dominikanę, udało im się zrobić zdjęcie z pozostałym siedmiorgiem rodzeństwa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W okolicach Wołogradu odkryto niezwykłe, kamienne formacje przypominające jaja dinozaurów. Te wapienne kule, które zostały znalezione kilka lat temu, stały się przedmiotem fascynacji i kontrowersji wśród mieszkańców i naukowców. Ich wnętrze przypomina żółtko ze zbitego piasku, co dodatkowo wzmacnia przekonanie o ich prehistorycznym pochodzeniu. Jednak nie wszyscy są przekonani co do tej teorii. Eksperci uważają, że te kule są pozostałościami z przeszłości, będąc fragmentami występującej tam skały żelazistej. W okolicach Wołogradu znajdują się bowiem duże złoża żelaza. Mieszkańcy okolicznych miejscowości wspominają, że podobne formacje były znajdowane w tym miejscu już 100 lat wcześniej. Te tajemnicze jaja stały się przedmiotem lokalnych legend i opowieści. Niedawno doszło do próby przewiezienia tych kamieni do prywatnych posiadłości przez niektórych mieszkańców, co wzbudziło wiele kontrowersji. Dzięki interwencji innych mieszkańców te cenne formacje pozostały na swoim miejscu. Chociaż te kamienne kule przypominają jaja dinozaurów, nie ma jednoznacznych dowodów na to, że faktycznie nimi są. Jednak w różnych innych częściach świata odkrywano prawdziwe jaja dinozaurów, które dostarczyły naukowcom cennych informacji na temat życia tych prehistorycznych stworzeń. Jednym z najbardziej znanych takich miejsc, gdzie odkryto takie jaja, jest prowincja Henan w Chinach, gdzie znaleziono setki dobrze zachowanych okamieniałych jaj. W świetle tych odkryć jaja z Wołogradu stanowią fascynujący element lokalnej historii i kultury, a ich prawdziwe pochodzenie wciąż pozostaje zagadką.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wyobraź sobie taką sytuację. Obserwujesz eksperymenty i jesteś absolutnie pewien ich wyniku. Wszystko jest jasne, wszystko jest zrozumiałe. Ale w tym samym momencie ktoś inny, stojący nieco z boku, opisuje to samo wydarzenie w zupełnie inny sposób. Jakby przed jego oczami rozgrywała się zupełnie inna rzeczywistość. Paradoks przyjaciela Wignera to nie tylko filozoficzna zagadka. To jedno z najbardziej przerażających wyzwań, jakie mechanika kwantowa rzuciła ludzkości. W 1961 roku wielki fizyk Eugene Wigner zaproponował eksperyment myślowy, który sprawia, że włosy stają dęba. Czy rzeczywistość może zależeć od tego, kto ją obserwuje? A jeśli tak, to gdzie leży granica między obiektywnym faktem a osobistą percepcją? Dzisiaj, kilkadziesiąt lat później, ta dziwna idea nie jest już tylko teoretyczną zagadką. Współcześni fizycy postanowili przeprowadzić eksperymenty, które sprawdzają paradoks w praktyce, a wyniki są przerażająco jednoznaczne. To, co zwykle nazywamy obiektywną rzeczywistością, może być jedynie iluzją stworzoną przez sam akt obserwacji. Ale jeśli nie ma faktów, które są takie same dla wszystkich, to kim jesteśmy w takim świecie? Ludźmi trzymającymi się iluzorycznych obrazów lub twórcami własnej rzeczywistości, którzy nie zdając sobie z tego sprawy, jednym spojrzeniem tkają tkankę wszechświata. Polub ten post, jeśli jesteś gotowy rzucić wyzwanie rzeczywistości. Następnie zasubskrybuj i kliknij dzwonek, aby dołączyć do naszej misji. Zagłębiamy się w dowody, abyś zawsze jako pierwszy dowiedział się o kolejnych odkryciach. W połowie XX wieku mechanika kwantowa dostarczyła ludzkości już wiele niesamowitych odkryć. Od tunelowania elektronów po paradoksalne zachowanie fotonów. Jednak im głębiej naukowcy próbowali zrozumieć jej podstawy, tym częściej napotykali przerażające pytania. Jednym z nich było, co dokładnie powoduje, że układ kwantowy wybiera jeden ze swoich stanów i manifestuje się w naszym świecie znanych faktów. Eugene Wigner, wybitny fizyk teoretyczny i laureat Nagrody Nobla, wysunął radykalną hipotezę. W swoim słynnym artykule z 1961 roku wyraził pogląd, że załamanie funkcji falowej następuje tylko wtedy, gdy w grę wchodzi świadomość. Co to oznaczało? W fizyce kwantowej cząstki przed pomiarem istnieją w tak zwanej superpozycji. Znajdują się one jednocześnie w kilku możliwych stanach, jednak podczas obserwacji wybierają jeden z nich. Przed Wignerem uważano, że rolę obserwatora pełni samo urządzenie. Detektor, klisza fotograficzna lub dowolny obiekt fizyczny, który rejestruje wynik. Jednak Wigner twierdził, że to nie technologia, ale umysł ma znaczenie. Jego zdaniem to ludzka świadomość była ostateczną i decydującą instancją, która zmuszała układ kwantowy do dokonania wyboru. Stwierdzenie to brzmiało niemal bluźnierczo dla ówczesnych fizyków realistów, ponieważ skutecznie zrównywało ludzki umysł z fundamentalną siłą natury, stawiając go na równi z grawitacją lub elektromagnetyzmem. Wigner jednak rozumował inaczej. Jeśli włączymy świadomość do równania fizyki, niemożliwe staje się wyjaśnienie samego zjawiska załamania. Aby zilustrować swój punkt widzenia, zaproponował eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, że jego przyjaciel znajduje się w laboratorium i mierzy stan cząstki kwantowej. Dla jego przyjaciela wynik pomiaru jest absolutnie realny. Widzi go w tej chwili. Jednak sam Wigner, stojący na zewnątrz, może postrzegać swojego przyjaciela i mierzone układy jako jedną całość, nadal znajdującą się w superpozycji. Tworzy to dziwną sytuację. Dla jednego obserwatora zdarzenie już miało miejsce, ale dla drugiego jeszcze nie nastąpiło. Dopiero gdy Wigner zapyta swojego przyjaciela o wynik i usłyszy go, funkcja falowa ostatecznie ulegnie załamaniu. Idea ta wywołała głębokie pytania. Jeśli świadomość naprawdę odgrywa taką rolę, to obiektywna rzeczywistość niezależna od nas po prostu nie istnieje. Świat okazuje się być czymś w rodzaju spektaklu, który rozgrywa się tylko wtedy, gdy jest publiczność. Ale co z resztą wszechświata? odległe galaktyki i miliardy wydarzeń, których nikt nie obserwuje. Czy one również znajdują się w stanie niepewności, dopóki ktoś ich nie zobaczy? Hipoteza Wignera wywołała ogromny oddźwięk. Dla niektórych stała się inspirującym impulsem do nowych pomysłów na temat interakcji umysłu i materii. Dla innych była symbolem tego, jak niebezpieczne jest mieszanie fizyki z metafizyką. Wielu naukowców odrzuciło tę ideę, argumentując, że świadomość nie powinna być uwzględniana w równaniu fizycznym. Jedno było jednak jasne. Wigner jako pierwszy poważnie wykazał, że świadomości nie można po prostu usunąć z równania obserwacji. I chociaż sam Wigner później złagodził swoje stanowisko, częściowo odchodząc od radykalnej idei, że świadomość powoduje załamanie, jego eksperyment myślowy pozostał w historii jako jedna z najbardziej niepokojących i prowokacyjnych prób ponownego przemyślenia granic rzeczywistości. Jeśli w latach 60. paradoks przyjaciela Wignera był tylko śmiałą intelektualną prowokacją, to w XXI wieku wiele się zmieniło. Rygorystyczne dowody matematyczne, tak zwane, twierdzenia o niemożliwości. Sama nazwa brzmi ponuro. Nie można tam wejść. Twierdzenia te wydają się stawiać przed naukowymi marzycielami czerwony znak stopu, twierdząc, że logika i idee obiektywności, które znamy, po prostu nie działają w świecie kwantowym. Ale co dokładnie zabraniają? Twierdzenia niemożliwości w mechanice kwantowej są dowodem na to, że pewne intuicyjne założenia dotyczące świata nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Najbardziej znanym przykładem jest twierdzenie Bella, które wykazało, że natura nie może być jednocześnie lokalna i realistyczna. Jednak w kontekście paradoksu Wignera uwagę naukowców przyciągnęły inne, nowsze wyniki. Dowodzą one, że fakty różnych obserwatorów nie mogą być uważane za uniwersalne i spójne dla wszystkich. Tak, brzmi to dziwnie, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że fakty są obiektywne. Jeśli widzę jabłko na stole, to ty też je widzisz. Jednak twierdzenia o wykluczeniu kwantowym głoszą, że w eksperymencie takim jak eksperyment Wignera dwóch obserwatorów może uzyskać sprzeczne wyniki, a obie wersje będą wewnętrznie spójne. W latach od 2018 do 2019 grupa teoretyków pod kierownictwem Czesława Brucknera przedstawiła nową wersję paradoksu, wykorzystując łańcuch obserwatorów. Ich wniosek był oszałamiający. Nie da się skonstruować modelu, w którym wyniki eksperymentów zawsze są ze sobą zgodne i pozostają takie same dla wszystkich uczestników. Innymi słowy, fakty w świecie kwantowym mogą być subiektywne. Odkrycie to uderzyło w samo serce nauki. W końcu cała metodologia naukowa opiera się na założeniach. Wynik eksperymentu jest faktem, który może zostać powtórzony i zweryfikowany przez każdego innego badacza. Ale jeśli nie ma takiej zgodności w skali kwantowej, czy oznacza to, że pojęcie faktu przestaje istnieć w zwykłym sensie? Wielu fizyków odebrało to jako intelektualne trzęsienie ziemi. Niektórzy mówili o kryzysie realizmu, inni o potrzebie rewizji samych podstaw nauki. I jeśli wcześniej można było odrzucić paradoks Wignera jako filozoficzną egzotykę, to po pojawieniu się rygorystycznych dowodów niemożliwości stało się jasne, że problem jest głębszy, niż się wydawało. Od tego momentu pytanie przestało być jedynie filozoficzną zabawką. Stało się wyzwaniem. Jeśli nie ma faktów, które są takie same dla wszystkich, to jakie znaczenie nadajemy słowu rzeczywistość? Do niedawna paradoks przyjaciela Wignera i wynikające z niego twierdzenia o niemożliwości wydawały się rodzajem intelektualnej zagadki. Paradoksalnie wydawało się, że wszystko to można zgrabnie ukryć w skali kwantowej, z dala od codziennej rzeczywistości. Jednak w 2025 roku przeprowadzono nowe badania, które ostatecznie podcięły skrzydła tym, którzy mieli nadzieję zachować choćby cień obiektywnego świata. Kluczowy punkt zwrotny wiąże się z ideą, że wydarzenia, będące podstawowymi elementami rzeczywistości fizycznej, mogą nie być absolutne. Oznacza to, że nie ma uniwersalnego punktu widzenia, z którego można by opisać wszystko, co się dzieje. Dla wszystkich obserwatorów wydarzenie w mechanice kwantowej nie jest już wspólnym faktem, ale staje się czymś subiektywnym, zależnym od konkretnego obserwatora i jego interakcji z systemem. Fizycy zaproponowali radykalną interpretację. Świat nie składa się z jednej linii wydarzeń, ale z wielu połączonych ze sobą lokalnych rzeczywistości. W ich modelu każdy obserwator rejestruje własną wersję wydarzeń i nie ma żadnej wyższej instancji, która łączyłaby te wersje w jedną absolutną historię. Z naukowego punktu widzenia brzmi to niemal jak zdrada samego ducha fizyki. W końcu poszukiwanie uniwersalnych praw zawsze było jej podstawowym celem. Szczególnie uderzające jest jednak to, że nie są to tylko argumenty filozoficzne. Opierając się na konstrukcjach matematycznych, naukowcy wykazali, że założenie absolutności wydarzeń prowadzi do logicznych sprzeczności z mechaniką kwantową. Innymi słowy, jeśli próbujemy trzymać się idei jednego obiektywnego faktu, teoria przestaje działać. A jeśli porzucimy absolutność, mechanika kwantowa znów wydaje się spójna i konsekwentna. Ten zwrot sprawia, że świat staje się przerażająco dziwny. Wyobraźmy sobie, że dwie osoby mogą być świadkami tego samego eksperymentu, ale ich opisy wydarzeń będą niekompatybilne. Co najbardziej niepokojące, obie będą miały rację w swoim własnym systemie raportowania. Nie ma już arbitra, który powiedziałby, tak właśnie było naprawdę. Dla filozofów brzmi to jak triumf relatywizmu. Dla fizyków jest to prawdziwe wyzwanie. Jak można skonstruować teorię, jeśli sama kategoria zdarzenia traci swoje absolutne znaczenie? Ale dla nas wszystkich oznacza to jedno. Znana nam obiektywna rzeczywistość, w której fakty są takie same dla wszystkich, może okazać się tylko wygodną iluzją stworzoną przez nasze ograniczone postrzeganie. Tak więc rok 2025 oznaczał nowy etap w tej naukowej dramaturgii. Paradoks Wignera przestał być zabawką umysłową i stał się fundamentalnym problemem fizyki, który wywraca nasze rozumienie wydarzeń. Rzeczywistość nie jest już jednolita. Rzeczywistość jest kalejdoskopem punktów widzenia. Wszystko zmieniło się jednak w 2019 roku, kiedy grupa fizyków z Uniwersytetu Heriot Watt, kierowana przez Massimiliano Proietiego, postanowiła podjąć desperacki krok i przetestować paradoks Wignera nie w swojej wyobraźni, ale w prawdziwym eksperymencie. Do tego czasu takie idee uważano za zbyt filozoficzne, aby próbować je odtworzyć w laboratorium. Jednak nowe technologie optyki kwantowej umożliwiły zrobienie tego, co jeszcze 10 lat temu wydawało się niemożliwe. Symulacje sytuacji z wieloma obserwatorami i sprawdzenie, czy fakty mogą naprawdę zależeć od perspektywy. Naukowcy zbudowali złożony system fotonów, który służył jako analogia systemu i przyjaciela. W klasycznym eksperymencie myślowym Wigner i jego przyjaciel mogą dojść do różnych wniosków na temat tego, czy dane zdarzenie miało miejsce. Tutaj rolę przyjaciela pełniła para urządzeń pomiarowych, które rejestrowały stan fotonu. Rolę Wignera pełniły dodatkowe urządzenia, które analizowały cały system tak, jakby nadal znajdował się w superpozycji. Wyniki były naprawdę niezwykłe. Eksperyment wykazał, że dwie różne, sprzeczne wersje faktów mogą rzeczywiście współistnieć. W pewnych warunkach urządzenie pomiarowe rejestrowało konkretny stan fotonu. Oznacza to, że zdarzenie wydawało się mieć miejsce, ale dla zewnętrznego obserwatora cały system pozostawał w superpozycji, w której zdarzenie jeszcze nie miało miejsca. Obie wersje były wewnętrznie spójne i obie istniały jednocześnie. Odkrycie to wywołało prawdziwą sensację. W końcu, jeśli jest prawdziwe, to znana koncepcja obiektywnego faktu ulega załamaniu. Nie możemy już twierdzić, że zdarzenie miało miejsce w ten sam sposób dla wszystkich obserwatorów. Rzeczywistość staje się wielowarstwowa, subiektywna, jak kalejdoskop, w którym każdy punkt widzenia tworzy swój własny, niepowtarzalny obraz. Filozofowie nauki natychmiast zaczęli mówić o tym, że eksperyment ten był pierwszym gwoździem do trumny obiektywnej rzeczywistości. Fizycy byli jednak podzieleni. Jedni postrzegali wynik jako alarmujący sygnał potwierdzający najśmielsze interpretacje mechaniki kwantowej. Inni wzywali do ostrożności. Być może eksperyment odzwierciedla specyfikę konkretnego modelu, a nie fundamentalne zasady wszechświata. Niemniej jednak sam fakt, że paradoks Wignera przestał być czysto spekulatywnym ćwiczeniem, a stał się wynikiem laboratoryjnym, był punktem zwrotnym. Po raz pierwszy fizycy stanęli przed faktem, że filozoficznych pytań dotyczących rzeczywistości i świadomości nie można było odrzucić. Teraz jest to stwierdzenie weryfikowalne eksperymentalnie. I bez względu na to, jak bardzo staramy się znaleźć racjonalne wyjaśnienie, Wniosek pozostaje przerażająco prosty. Obiektywna rzeczywistość, taka sama dla wszystkich, może w ogóle nie istnieć. Do tej pory mówiliśmy o paradoksie Wignera, jakby był on zewnętrznym zagrożeniem, czymś spoza fizyki. W rzeczywistości jednak istota problemu leży w samej strukturze teorii kwantowej. W ostatnich latach naukowcy wprowadzili specjalne pojęcie, aby podkreślić to ukryte ograniczenie – restrykcja. Brzmi to sucho i akademicko, ale za tym kryje się jedna z najbardziej niepokojących myśli dotyczących natury rzeczywistości. Co to wszystko oznacza? Ograniczenie to zasada, którą można sformułować w następujący sposób. Teoria kwantowa nie może jednocześnie opisać doświadczeń wszystkich obserwatorów w ramach systemu. Pozwala każdemu obserwatorowi na stworzenie własnego obrazu tego, co się dzieje. Jednak obrazy te nie mogą zostać połączone w jedną metawersję, która byłaby prawdziwa dla wszystkich jednocześnie. Wyobraź sobie, że masz dwa zdjęcia tej samej sceny, wykonane pod różnymi kątami. W życiu codziennym możemy połączyć je w jeden wspólny obraz, dodać brakujące szczegóły i uzyskać pełniejszy opis. Jednak w mechanice kwantowej nie działa to w ten sposób. Każdy obserwator rejestruje własną wersję wydarzeń, a wersje te okazują się zasadniczo niekompatybilne, tak jakby dwa zdjęcia nie pasowały do siebie w panoramie i były ze sobą sprzeczne. Właśnie to odzwierciedla ograniczenie. Teoria dostarcza lokalnych opisów, ale nie stanowi uniwersalnego języka, który obejmuje wszystkich uczestników procesu jednocześnie. W kontekście paradoksu przyjaciela Wignera jest to szczególnie bolesne. Przyjaciel znajdujący się w laboratorium widzi wynik pomiaru i uważa go za fakt. Jednak Wigner na zewnątrz opisuje całe laboratorium jako superpozycję. W jego obrazie nie ma jeszcze żadnego faktu. Próba połączenia tych dwóch opisów w jedną spójną historię oznacza natrafienie na mur. W tym miejscu nauka staje przed przerażającym wnioskiem. Być może sama struktura rzeczywistości nie pozwala na jeden obiektywny opis. Istnieje tylko mnóstwo częściowych, subiektywnych perspektyw, z których każda jest zamknięta w sobie. Filozofowie postrzegają to jako niemal postmodernistyczny zwrot. Rzeczywistość staje się archipelagiem punktów widzenia, a nie monolitycznym kontynentem faktów. Dla fizyków brzmi to jednak jak ograniczenie mocy samej teorii kwantowej. Nie możemy skonstruować boskiego punktu widzenia, który obejmowałby wszystko naraz. Ograniczenie jest jak ukryta bariera wbudowana w strukturę nauki, która mówi, że można zrozumieć wiele, ale nie wszystko naraz. Wszechświat nie pozwala nam zobaczyć go w całości. Kiedy słyszymy o paradoksie Wignera, łatwo jest zrzucić winę na egzotyczną naturę fizyki kwantowej, twierdząc, że takie sprzeczności są możliwe tylko w tej dziedzinie. Jeśli jednak zagłębimy się w ten temat, okaże się, że podobne pułapki pojawiają się również w zwykłym, klasycznym świecie. Nie wymagają one superpozycji ani splątanych cząstek, a jedynie ograniczonych informacji i różnych punktów widzenia. Wyobraźmy sobie sytuację. W pokoju znajduje się list. Osoba, która otwiera kopertę, widzi zawartość i jest pewna, że fakt jest pewny. Ale na zewnątrz inna osoba wie tylko, że list nie został jeszcze otwarty i dla niej istnieje kilka możliwych wersji tekstu. Dla jednego obserwatora fakt już istnieje, dla drugiego jest nadal nieokreślony. I oba obrazy świata są prawdziwe, dopóki nie spróbujemy ich połączyć. Gdy tylko to zrobimy, pojawiają się pęknięcia. W końcu jeden postrzega rzeczywistość jako kompletną, a drugi jako niekompletną. Jest to jeszcze bardziej widoczne w fizyce makroświata. Pomyślmy o prognozach pogody. Dla meteorologa przyszła pogoda jest zawsze definiowana jako zbiór prawdopodobieństw. Na przykład prawdopodobieństwo opadów deszczu jutro wynosi 60%. Jednak gdy tylko nadejdzie następny dzień, dla obserwatora stojącego przy oknie fakt staje się binarny. Pada deszcz lub nie pada. Z perspektywy czasu wydaje się, że wczorajsze prawdopodobieństwa nie były całą prawdą. Odzwierciedlały one jednak rzeczywistość z punktu widzenia opisu zewnętrznego. Ponownie spotykamy się z dwoma niekompatybilnymi poglądami – probabilistycznym i faktograficznym. Jest to jeszcze bardziej interesujące w społeczeństwie. Weźmy na przykład sprawę sądową. Dla ławnika siedzącego w sali sądowej i słuchającego werdyktu decyzja została już podjęta i determinuje los danej osoby. Jednak dla dziennikarza piszącego artykuł o sprawie przyszłość pozostaje otwarta do momentu ogłoszenia werdyktu. Gdyby próbowali opisać obiektywną sytuację w tym samym momencie, ich teksty byłyby ze sobą w bezpośredniej sprzeczności. W tych przykładach widzimy, że sama idea jednego obiektywnego obrazu zaczyna się chwiać. Nie dlatego, że elektrony zachowują się dziwnie, ale dlatego, że różni obserwatorzy mają różny poziom wiedzy. Fakt istnieje lokalnie, a globalna zgoda zostaje osiągnięta dopiero po fakcie, kiedy wszystkie punkty widzenia są porównywane i sprowadzane do wspólnej historii. I tu pojawia się najciekawsza rzecz. Mechanika kwantowa, w przeciwieństwie do klasycznych przykładów, nie pozwala nam po prostu uzgodnić i połączyć wszystkich punktów widzenia. Na poziomie fundamentalnym uniemożliwia ona stworzenie takiego uniwersalnego obrazu. Paradoks Wignera staje się jednak jeszcze bardziej dotkliwy, gdy zrozumiemy, że korzenie tej niemożliwości można również odnaleźć w naszym codziennym życiu. W istocie paradoks ten nie jest tylko kwantowy, ale także poznawczy. Żyje w naszych umysłach w sposobie, w jaki postrzegamy obrazy rzeczywistości. Oznacza to, że fizyka kwantowa mogła jedynie uwypuklić ograniczenia myślenia, które zawsze nam towarzyszyły.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Karwowski i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Rob Zombie. Robert Bartlett Cummins, bardziej znany jako Rob Zombie, urodził się w Haverhill w stanie Massachusetts 12 stycznia 1965 roku. Jest najstarszym synem Louis i Roberta Cumminksów, ma młodszego brata Michaela Davida, znanego również jako Spider One, który jest wokalistą Powerman 5000. Dorastając, Zombie uwielbiał horrory, które miały ogromny wpływ na jego karierę muzyczną i filmową. W 1983 roku ukończył Haverhill High School. Po ukończeniu szkoły przeprowadził się do Nowego Jorku, aby uczęszczać do Parsons School of Design, pracując również krótko jako asystent produkcji przy Pili's Playhouse z roku 1986. Zombie i jego ówczesna dziewczyna, Shawnee Seult, współtworzyli zespół White Zombie, nazwany na cześć klasycznego horroru Bela Lugosiego o tym samym tytule, Białe Zombie z roku 1932. Zespół wydał swój debiutancki album studyjny, Soul Crusher, w 1987 roku. Ich drugi album, Make Them Disloyal, ukazał się w 1989 roku, ale nie wzbudził większego zainteresowania. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty Robe Zombiego z roku 1998 roku Hellbilly Deluxe. Oto utwory składające się na album. Call of the Zombie. Super Beast. Dragule. Living Dead Girl. Perversion. Demonoid Phenomenon. Spookshow Baby. How to Make a Monster. Meet the Creeper. The Ballad of Resurrection Joe and Rosa Hor. What Lurks on Channel X. Return of the Phantom Stranger. I na koniec The Beginning of the End. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stefan Karwowski.

for it.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Supy leńskie. To naturalna formacja skalna wzdłuż brzegów rzeki Lena w dalekowschodniej Syberii. Są to imponujące formacje o wysokości od 150 do 300 metrów, które powstały w niektórych basenach morskich z okresu Kambru. Największe zagęszczenie tych słupów znajduje się między wioskami Petroworskie i Tit-Ary. W 2012 roku Park Przyrody Supy Leńskie został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słupy te składają się z naprzemiennych warstw wapienia, marglu, dolomitu i łupków z wczesnego do środkowego okresu Kambru, które uległy wietrzeniu, tworząc surowe występy skalne. Te rodzaje skał są powszechnie tworzone w środowiskach morskich. Chociaż słupy leńskie są znane i badane od wielu lat, ich dokładne pochodzenie i historia wciąż stanowią przedmiot badań i debat naukowych. Niektórzy naukowcy sugerują, że mogły one służyć jako miejsca kultu religijnego dla starożytnych ludów zamieszkujących ten region, jednak bez względu na dokładne pochodzenie formacji i jej historię, słupy leńskie pozostają jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych miejsc na świecie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Różokrzyżowcy. Różokrzyżowcy swoje działania utrzymywali w tak głębokiej tajemnicy, że niewiele można o nich powiedzieć z całą pewnością. Z 1614 roku pochodzi manifest Fama Fraternitatis, a w 1615 roku ukazał się drugi podobny tekst. W tych manifestach tajemnicze Bractwo Różokrzyża ogłasza swoje istnienie, informuje o swoim mitycznym założycielu Christianie Rosenkreuzu i wyraża nadzieję, że powstanie w Europie stowarzyszenie, które wejdzie w posiadanie obfitości złota, srebra i drogich kamieni, żeby pomóc je rozdawać królom na ich potrzeby i słuszne cele. Całe stowarzyszenie owiane jest aurą mityczności. Nie istnieją zatem żadne historyczne dowody istnienia różokrzyżowców. Istnieją co najwyżej dowody historyczne, jak najbardziej oczywiste, istnienia ugrupowań późniejszych, które polemizując ze sobą głoszą się jedynymi i prawdziwymi spadkobiercami pierwotnych różokrzyżowców, jak na przykład starodawny i mistyczny zakon Różokrzyża.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie... No będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej Norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Nora Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. Utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover. Ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie cover oryginału zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathów Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isakov If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: tylko buty robi szef, niech ubrania się jej krawiec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Dobry wieczór Państwu, Radio Odzew, Super Mario znowu nadaje. Przywitałem się z Państwem piosenką zespołu Azmari, Night Plants Can Run. Zespół belgijski, piosenka z roku 25. I tak się złożyło, że kolejny zespół to też zespół belgijski, Colonel Jafar z piosenką Convoy Exceptional. Posłuchajcie.

To były dwa zespoły z Belgii, a teraz pora na zespół z Włoch. Zespół z Włoch to zespół Calibro 35. Piosenka nosi tytuł Riots, rok 2026. I troszkę zmienimy klimat. Będzie powolnie, tak jak było dotychczas, ale z fajnymi organami, jakby żywcem wyjętymi z lat 70., z takiego klimatu bardzo funkowego. Posłuchajcie.

Teraz będzie znacznie ciężej. Ciężko elektrycznie plus zmiany ciężko gitarowe. Zespół z UK nazywają się Overseer. Piosenka nosi tytuł The Brusher. Rok 2006. Słuchamy.

To właśnie mieszał nam zespół Overseer z UK, a teraz rok 2026, czyli rzecz całkiem świeża. Zespół The Dirty Turkeys z piosenką Queen. Oni są ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo wesołe i również bardzo zróżnicowane granie w tymże kawałku, nie mówię o całości, bo całość jest oczywiście równie pojechana, ale myślę, że bardzo konsekwentna. Zapraszam.

że kręcimy się po tym globusie nieco. Peter Falk i porucznik Colombo. Piosenka nosi tytuł Buggy, rok 2021, Hiszpania. Zespół nazywa się Colombo bez Petera Falka. Zapraszam.

Zespół One Days as a Lion z piosenką Wide International. Rok 2008 to taka kombinacja Zack de la Rocha, oczywiście wokalista Rage Against i perkusista zespołu The Mars Volta. Oczywiście Stany Zjednoczone. Jedziemy.

Pozostaniemy w Stanach Zjednoczonych i jeszcze trochę posłuchamy amerykańskiego szczekania. Piosenka dość stara, bo 93 rok, ale i zespół nie należy do najnowszych, zespół Mahoney w zestawie z gościem, który to zmiksował, Sir Mix A Lot. Tak się nazywa, piosenka nosi tytuł Freak Mama. Nie ma co opowiadać o zespole Mahoney, a wersja taka rzeczywiście nieoczywista, jeśli o nich idzie. A może nawet oczywista. Nie wiem wprawdzie. Posłuchajcie.

I było to oczywiste, czy nieoczywiste? Przypominało Mahoney, czy nie przypominało? Kto słuchał, to pewnie już to wie i zdanie na ten temat ma. Teraz zespół, na który jaram się w ostatnim czasie dość ostro. Tę płytę przejechałem wielokrotnie i mogę powiedzieć, że dobrze się z nią zapoznałem. Zespół San Diego, rok 2022, zespół El Pero z piosenką Take Me Away. Bardzo fajne granie, polecam. Myślę, że będę do nich wracać, bo w zasadzie nie widzę niczego słabego na tej płycie akurat. Mogę losować, wrzucać cokolwiek. I do wszystkich piosenek mam jednakowy stosunek. Wszystkim się podobają. Po prostu. Polecam.

Byliśmy w San Diego, teraz będzie Utah, rok 2026. Zespół Cave Doll, a piosenka Pollux. Jest tu w tym wszystko, co powinno być. Wszystko, co tu jest, niesłychanie mi się podoba. Brzmi jak granie na jam session, ale takie troszkę brudnowate i słychać, że kolesie jednak się znają, ale ma to takie coś w sobie. Ma to w sobie coś takiego, co sprawia wrażenie, że chętnie się tego słucha. Polecam.

To teraz w końcu będzie coś ładnie, szybko i czyściutko. Będzie zespół z Anglii, zespół pod tytułem Future Funk Squad, a piosenka nosi tytuł Turning Switches, rok 2009, czyli już dość stare, ale tak jak ja odbieram czasoprzestrzeń, to wydaje mi się, że to całkiem świeże. Posłuchajcie.

Pora na akcent polski, bo rzeczywiście tej polskiej muzyki nie serwuję tutaj zbyt wiele, ale zdarza się. Spróbujcie odgadnąć, dlaczego akurat ten zespół. Zespół nazywa się Głupi Komputer. Dlatego. A piosenka nosi tytuł Świadomość identyczna z naturalną. Rok 2025. Polska elektronika. Chwilami zalatuje Andrzejem Korzyńskim. Może mam rację, może nie mam. W każdym razie do tego, żeby zainteresować się tym zespołem, zdecydowanie zachęciła mnie nazwa tego zespołu. Powtórzę. Głupi komputer, a tytuł piosenki Świadomość identyczna z naturalną. Zapraszam.

Ale głupi ten komputer. Nie będzie długiego pożegnania, bo czasu mało, a piosenek ciąć nie wypada, więc na pożegnanie zespół z Włoch. Troppo Santos, tak się nazywają. Piosenka nosi tytuł No Amico. Rok 2023, trochę psycho rocka. Żegnam się z Państwem. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Super Mario przestaje na dziś nadawać. Bez odbioru. Dobranoc.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki. Polskie jazzy. Dziś na tapecie mam płytę zespołu RGG. Płyta nazywa się Memento. Została wydana w roku 2019 przez Warner Music Polska. Polskie nagrania Warner Music Polska. I oczywiście podchodzi pod tak zwaną kolekcję Polish Jazz Volumin 81. Zespół od lat imponuje konsekwencją w brzmieniu, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Obojętnie co pojawia się w ich repertuarze, własna kompozycja, jazzowy standard czy popularna piosenka, zawsze będzie to autorska interpretacja właściwa wyłącznie tej trójce. Właściwą formułą grupy RGG od początku było i pewnie na zawsze pozostanie trio. Mimo to na przestrzeni ostatnich lat zespół wielokrotnie modyfikował swój skład. Z jednej strony panowie Łukasz Ojdana, fortepian, Maciej Grabowski, kontrabas oraz Krzysztof Gradziuk, perkusja, rozszerzali instrumentarium, zapraszając dobrowych gości. Trevora Wattsa, Ivana Parkera, Samuela Blazera czy Werneriego Pagdziole. Z drugiej zaś sami udzielali się na albumach innych liderów, Anny Gatt oraz Piotra Schmidta. Obserwowaliśmy dzięki temu pracę kolektywu w zestawieniach 4- i 5-osobowych, a także w triach o różnych składach. W końcu jednak zespół dał okazję ponownie się usłyszeć na płycie w swojej podstawowej formule. Słowo memento w języku angielskim oznacza pamiątkę i dokładnie na takie znaczenie tytułu wskazują autorzy. Zawarty tu materiał jest wspomnieniem ich artystycznej drogi z okresu ostatnich 3 lat. Tyle czasu upłynęło od wydania Aury, poprzedniej płyty, nagranej przez zespół w podstawowym 3-osobowym składzie. Odnajdujemy tu ślad współpracy z Anną Gatt. Kompozycja We śnie Ojdany otwiera również jej album Mysterium Lune. Koncertów z Trevorem Wattsem i Ivanem Parkerem, utwór Grabowskiego Furiant jest utrzymany w free jazzowej konwencji. Czy projektu Contemporary Sonas, utwór Versus Garbowskiego, pierwotnie znalazł się na płycie City of Gardens. Warto też zwrócić uwagę na kompozycję Chronology, napisaną przez Ornetta Colemana, jednego z artystów, których twórczość nieustannie inspiruje zespół. W tym zestawieniu szczególnie istotną pamiątką jest utwór Hombre con Sombrero, poświęcony pamięci Tomasza Stańki. 2-letnia współpraca muzyków z Wielkim Trębaczem nie została uwieczniona w nagraniach, stąd ta pozycja ma szczególnie symboliczny charakter. Pomimo tak zróżnicowanych inspiracji, Memento jest albumem bardzo spójnym. Zespół od lat imponuje konsekwencją w brzmieniu, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Obojętnie co pojawia się w ich repertuarze, własna kompozycja, jazzowy standard czy popularna piosenka, zawsze będzie to autorska interpretacja właściwa wyłącznie tej trójce. My mamy coś takiego, że słysząc utwór w oryginale, słyszymy jak będzie brzmiał w trio, przyznał Krzysztof Gradziuk w rozmowie z Radio Jazz FM. Perkusista nazwał to konwersją na język RGG i trudno o trafniejsze określenie. Nie da się przy tym uciec od wrażenia, że Memento powraca do estetyki Aury, zdecydowanie spokojniejszy od tego, co trio prezentowało w okresie pomiędzy tymi dwoma wydawnictwami. Utwory mają oszczędniejszą formę, co przekłada się na krótszy czas ich trwania. Zupełnie jakby muzycy szukali oddechu od energicznych przygód z zapraszanymi gośćmi. Nawet free jazzowy cytat zaczerpnięty z twórczości Colemana brzmi w ich wykonaniu delikatnie i lekko. Esencją ducha tej płyty jest natomiast to, co następuje zaraz po tym fragmencie. Wydaje się, że Elif i Monachium to najmocniejsze punkty albumu, choć i tak trzeba je traktować jako elementy składowe fantastycznej całości. W książeczce wewnątrz albumu Aura umieszczono tekst, w którym zespół nazywał ten wydany przez legendarną wytwórnię OKE krążek kolejnym krokiem. Minęły lata i choć RGG zdaje się osiągać szczyty artystycznej maestrii, jego członkowie nie mają zamiaru stać w miejscu. W ich bieżących wypowiedziach wciąż słyszymy o potrzebie podążania naprzód, czego wyrazem jest opatrzenie albumu i innym zasłużonym szyldem. Nie ma wątpliwości, że znalezienie się w panteonie sław katalogu Polish Jazz było naturalną konsekwencją ich brawurowej kariery. Dla tak kreatywnego kolektywu to jednak tylko przystanek na drodze twórczej, niezależnie od symbolu, jaki ozdobi ich następne produkcje. Nie ma wątpliwości, że będą one wciąż równie bezkompromisowe i autorskie. Łukasz Ojda na piano, Maciej Garbowski double bass i Krzysztof Gradziuk perkusja. A utwory to Tenderness, Chronology, Elif, Monachium versus Ellipsis, Ombre con sombrero, Furiant, We śnie, Szeroka woda, Three pieces in old style, One, Gloria tibi domine. Zespół RGG, albo jak to woli RGG, Memento, rok 2019.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Księżniczka w futerale. Według opowiadań Antoniego Czechowa. Adaptacja i reżyseria Igor Gorzkowski.
2: No tak, tak. Moim zdaniem dużo jest zbytecznych nauk. Że niby, co proszę? Jakie nauki uważa pan, panie Gryjabow, za zbyteczne?
3: Wszystkie.
2: Im więcej człowiek jest nauczony, tym większe ma o sobie mniemanie. Tym więcej pychy. Ja bym te wszystkie nauki wziął i powywieszał. No, i znowu się obraził. Jaki to obraźliwy słowo daje. Odezwać się nie można. No, napijmy się. Wszystko na świecie jest niepotrzebne.
3: Że niby, co proszę?
2: Wszystko jest niepotrzebne. I nauki, i ludzie, pogrzeby, wesela, kobiety, muchy, i kasza, i pan, panie Otcow, jest niepotrzebny. Chociaż, no, porządny z pana człowiek, ale i tak jest pan niepotrzebny.
3: O, przepraszam.
2: Siadaj pan. Napijemy się. Jeszcze. Po jeden. Teraz chociażby napiliśmy się wódki i po co właściwie? No tak, wszystko jest niepotrzebne. Jemy nie wiadomo po co. No, już się obraził. No. Ja przecież tylko też by porozmawiać. A gdzie się pan wybiera? Noc ciemna. No wypijmy jeszcze po jednym i kładziemy się spać. Rano trzeba wstać. Ryby najlepiej biorą rano. Jeszcze tylko sobie piersi wysmaruję maścią.
3: A co to za maść?
2: Z gęsiego tłuszczu.
3: Okropnie śmierdzi.
2: No to zatkaj pan nos.
3: A po co... Pan macha rękami.
2: To jest konieczne przy smarowaniu. Trzeba, żeby maść rozeszła się po całym ciele. Oj, to dobrodzieju. Mój wspaniała rzecz. Nie przyczepi się teraz żadne przeziemienie. Niech się pan także posmaruje.
3: Nie. Dziękuję.
2: Ale niechże się pan posmaruje. Jak Boga kocham, niech się pan posmaruje. Zobaczy pan, jak to zdrowo.
3: No, powiedziałem, że dziękuję.
2: Nie. Tylko później niech pan nie narzeka, że coś pana boli. Co? Będzie pan teraz czytał?
3: Zawsze... Czytam przed snem.
2: A co pan czyta?
3: Turgeniewa.
2: A, znam, czytałem. No dobrze pisze, bardzo dobrze. Tylko nie podoba mi się w nim to. No nie podoba mi się, że używa dużo cudzoziemskich wyrazów. No jak zacznie względem tej przyrody, jak zacznie, no to się chce rzucić książkę. Słońce, księżyc, ptaszki świergolą. Diabli wiedzą, co jeszcze. Rozwleka.
3: Opisy przyrody ma piękne.
2: No, bagatela, to przecież Turgieniew. Ani pan, ani ja tak nie potrafimy.
3: Ale po co pan mi to mówi? Czy nie wiem o tym bez pana? Patrzcie, jaki się znalazł wykształcony. Turgeniew. To co, że Turgeniew? Dla mnie mogłoby go nie być.
2: Charakterek. Nie ma co pogratulować. Dobranoc. I proszę gasić lampę.
3: Chciałbym jeszcze poczytać.
2: Panu się chce czytać, a mnie się chce spać.
3: Sądzę, że nie należy krępować obopólnej swobody.
2: No to niech pan nie krępuje mojej swobody.

0: above. And get you above. Obudź się. Ktoś gra. Ktoś gra na kontrabasie.
1: Daj spać.
0: Gryabow. Gryabow. Co za człowiek.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Przestraszyłem pana.
0: Ależ nie.
2: Przepraszam pana za mój strój.
0: Raczej za jego brak.
2: Co zrobić?
0: Za to cylinder ma pan bardzo elegancki.
2: Dziękuję. Pan Gryabow śpi?
0: Śpi. Obudzić go?
2: Nie. Proszę go nie budzić. Pójdę już. Dobranoc.
0: Dobranoc.
2: A może pan widział futerał? Futerał od kontrabasu. Czarny, skórzany futerał.
0: Nie, niestety.
2: Szkoda. Jak pan Gryabow się obudzi, proszę go ode mnie pozdrowić. Dobranoc.
0: Dobranoc. A od kogo mam pozdrowić Gryabowa? Pan, zdaje się, nie przedstawił.
2: O, przepraszam. Smyczkow. Muzyk Smyczkow.
0: Gryabow, obudź się. Na miłość boską, Gryabow, wstawaj.
3: Co się stało?
0: Był tu jakiś człowiek, pytał o ciebie.
3: Jaki człowiek?
0: Nagi, w cylindrze na głowie.
3: Smyczkow.
0: O, tak. Szuka futerału od kontrabasu.
3: Nie, futerału szuka, tylko jego cennej zawartości.
0: Jak to? Przecież kontrabas niósł na plecach.
3: No dobrze. Niech pan słucha. Muzyk Smyczkow szedł z miasta do willi księcia Bibułowa, gdzie z okazji zaręczyn miał odbyć się wieczór z muzyką i tańcami. Na plecach dźwigał ogromny kontrabas w skórzanym futerale. Smyczkow szedł brzegiem rzeki, toczącej swe chłodne fale, wprawdzie niezbyt majestatycznie, lecz wielce poetycznie.
2: Rzeka toczy swe chłodne fale, wprawdzie niezbyt majestatycznie, lecz wielce poetycznie. Może by się tak wykąpać.
3: Wieczór był wspaniały. Poetycka dusza Smyczkowa jęła współdźwięczeć harmonijnie z otoczeniem. Lecz jakże słodkie opanowało go uczucie, gdy odpłynąwszy jakieś 100 kroków w bok, ujrzał piękną dziewczynę siedzącą na stromym brzegu z wędką w ręku. Wstrzymał oddech i zamarł pod wpływem różnorodnych uczuć.
2: Boże, wszak sądziłem, że już nie potrafię kochać.
3: Po przejściach życiowych Smyczkow utracił wiarę w ludzi.
2: Rok temu moja umiłowana żona uciekła z moim najlepszym przyjacielem, fagocistą Sobakinem.
3: No, dlatego piersi muzyka wypełniło uczucie pustki i stał się mizantropem.
2: Czym jest życie? Po co żyjemy? Życie to mit, marzenie, brzuchomówstwo.
3: Lecz stojąc przed śpiącą królewną, nie trudno było zauważyć, że spała. Muzyk nagle wbrew woli poczuł w piersi coś, co przypominało...
2: miłość.
3: Smyczkow długo stał, pożerając wzrokiem księżniczkę.
2: Dość jednak. Żegnaj piękne zjawisko. Na mnie już czas. Jaśnie wielmożny książę Bibułow z okazji zaręczyn swojej córki wyprawia dziś w pałacu wielki bal. I ja będę na nim grał.
3: No i spojrzawszy raz jeszcze na uśpioną piękność, chciał już płynąć z powrotem, gdy nagle wpadł na pewien pomysł.
2: Ha! Trzeba pozostawić jej pamiątkę po sobie. Przyczepię do haczyka bukiet polnych kwiatów. Będzie to niespodzianka od nieznajomego pływaka.
3: Nie, tu muszę na chwilę zatrzymać opowieść, aby oświadczyć, że diabeł nigdy nie śpi. Niech pan patrzy.
0: Kto to jest?
3: Żeby to jest. nie wiedział.
0: A co ten ktoś tam robi?
3: Kradnie.
0: Kradnie ubranie kontrabasisty Smyczkowa.
3: No, w samej rzeczy.
0: Musimy coś zrobić. Trzeba go przepłoszyć jakoś albo zawołać Smyczkowa.
3: Nie waż się nic robić.
0: Ale jak to?
3: Tak to.
0: Ale on ukradnie mu wszystko.
3: Wszystko oprócz kontrabasu i cylindra.
2: A! Przekleństwo! O ludzie! O ja szczurze plemię! Nie tyle oburza mnie pozbawienie przyodziewku, bowiem ubranie jest rzeczą znikomą. Ile myśl, że będę zmuszony wędrować na Golasa i czynem tym wykroczyć przeciwko obyczajności społecznej.
0: Zastanawiam mnie tylko, dlaczego złodziej nie ukradł kontrabasu i cylindru.
3: Jaki z ciebie przyziemny człowiek. Ja tu, a ty...
0: No, nie obrażaj się, Iwanie. Mów dalej. Bardzo mnie ciekawi, co będzie dalej.
3: No to słuchaj.
2: Nie pójdę przecież nago do księcia Bibułowa. Tam będą damy. A poza tym złoczyńca wraz ze spodniami ukradł znajdującą się w nich kalafonię. Ba! W pobliżu brzegu, w krzakach, jest mostek. Zanim zapadnie zmrok, mogę posiedzieć pod tym mostkiem, a wieczorem, po ciemku, przebiegnę do najbliższej chałupy. Nagi, z instrumentem muzycznym na plecach, muszę przypominać jakiegoś starożytnego, mitycznego półboga.
3: A tymczasem śpiąca królewna, która tak naprawdę miała na imię Nastieńka.
4: Oleńka. Żadna Nastieńka, tylko Oleńka.
5: Zaraz, ja opowiadam czy pani?
4: No pan, ale...
5: Co?
4: Ale pan się nie trzyma faktów.
5: No co faktów? Zamęczą człowieka.
4: Tak trudno zapamiętać, jak mam na imię? Jakby tak pana nagle zaczęto nazywać Otcow, a pana Otcowa Gryabow.
5: Niech się pani nie wtrąca.
4: Już dobrze.
3: Charakterek ma nie od parady, nie ma co.
6: Księżniczka.
3: Jaka tam z niej księżniczka? Popatrz na nią. Czy tak wygląda prawdziwa księżniczka?
4: O, teraz to już pan przesadził. Zaraz się popłaczę.
3: Na czym to skończyłem?
0: Obudziła się.
3: A jak mi się zechce, to wcale się nie obudzi.
0: Nie, mów dalej.
3: Nastieńka, obudziwszy się, nie widząc na wodzie spławika, szybko pociągnęła za wędkę.
4: Albo złapała się duża ryba, albo wędka się zaczepiła. Jaka szkoda. Zwykle wieczorem ryba tak dobrze bierze. Co robić?
3: No i niewiele myśląc, ekscentryczne dziewczę zdjęło swe eteryczne szaty i zanurzyło piękne ciało w toni, aż po marmurowe ramiona. Niełatwo było odczepić haczyk od bukietu, w którym zaplątała się żyłka, lecz cierpliwość i praca zrobiły swoje. Po jakimś kwadransie piękne dziewczę, promienne i szczęśliwe, wyszło z wody. Lecz diabeł, jak już wcześniej mówiłem, nigdy nie drzemie.
4: Ktoś skradł mi ubranie.
0: To pewnie ten sam złoczyńca, który skradł ubranie kontrabasiście Smyczkowowi.
3: Prawdziwy z ciebie detektyw, przyjacielu.
0: Nic nie zostawił.
3: Zostawił.
0: Co?
4: Słoik z robakami.
0: Biedna dziewczyna.
3: No nie wzdychaj, tak jeszcze się zakochasz.
4: I co ja teraz zrobię? Czy mam iść tak, jak stoję? Nie, przenigdy. Raczej śmierć. Zaczekam, aż zrobi się ciemno. A tymczasem pójdę i schowam się tu niedaleko pod mostkiem.
3: Moja bohaterka, wybierając co wyższą trawę i schylając się, pobiegła ukryć się pod mostkiem, gdzie na kamieniu, w poetycznej pozie, siedział
0: Smyczków.
3: Nagi.
0: Zemdlała.
3: Niestety. Smyczków zląkł się również.
2: Czy nie jest to czasem rzeczna syrena, która zjawiła się, aby mnie uwieść? Jeżeli zaś nie jest syreną, tylko człowiekiem, to czym wytłumaczyć brak odzieży? Po co przyszła tu pod most? I co jej się stało?
3: No i
5: zanim muzyk rozwiązał te zagadkowe pytania, piękność odzyskała przytomność.
4: Proszę mnie nie zabijać! Jestem księżniczka Bibułowa. Błagam pana, pan otrzyma dużo pieniędzy. Przed chwilą odczepiałam haczyk swej wędki w wodzie, kiedy jacyś zbóje zabrali moją nową sukienkę, buciki, wszystko!
2: Pani, mnie też skradziono moje ubranie, a wraz ze spodniami zagrabiono mi znajdującą się w nich kalafonię.
4: Współczuję panu z całego serca. Odczuwam przy tym niemałą ulgę, że nie jest pan zbójem. Niepokoi mnie teraz już tylko jedna kwestia. Czy mogę pana o coś zapytać?
2: Proszę pytać.
4: Czy potrafi się pan zachować?
2: Muzycy grający na kontrabasach zazwyczaj nie umieją się zachować. Ja zaś jestem miłym wyjątkiem od tej reguły.
4: Czy aby na pewno?
2: Pani, spostrzegam, że widok mój krępuje panią. Lecz zgodzi się pani, że nie mogę opuścić tego ustronia z tych samych powodów, co pani. Oto co wymyśliłem. Czy nie zechciałaby pani skryć swe uroki futerale mego kontrabasu?
4: Przyznam, że zaskoczyła mnie pana propozycja. Proszę mi natychmiast wyjaśnić stronę praktyczną tego przedsięwzięcia.
2: Uchylę wieko futerału. Wyjmę instrument. Pani wejdzie do środka, położy się, zamknę wieko. Ten wybieg skryje panią przed moim wzrokiem.
4: Aha, ale mam jedną wątpliwość natury moralnej. Czy wypada, żebym leżała nieubrana w pańskim futerale?
2: Przecież nikt się nie dowie. Może pani liczyć na moją dyskrecję. Ponadto przyzna pani, że znaleźliśmy się w niecodziennej sytuacji.
4: Zgadzam się.
2: Zatem zapraszam do środka. O, ostrożnie.
7: Natura obdarzyła pana bystrym rozumem.
2: Dziękuję.
7: Proszę.
2: Pani, czy aby czuje się pani wygodnie?
7: O tak.
2: Proszę się łaskawie nie krępować i czuć się w moim futerale jak w domu. Proszę leżeć i o nic się nie martwić. Kiedy nastanie zmrok, zaniosę panią do domu rodziców.
7: Dziękuję. To bardzo miło z pana strony.
2: Proszę.
7: A co pan zrobi ze swoim kontrabasem?
2: Po kontrabas mogę przyjść później. Teraz, kiedy pani mnie nie widzi, ośmielam się powiedzieć, że jest pani bardzo piękna.
7: Dziękuję. Ja natomiast pragnę panu powiedzieć, że potrafi się pan zachować.
2: O. Mam sobie dużo do zarzucenia w tym względzie.
7: Niech pan nie będzie dla siebie taki surowy.
2: Kiedy pozna pani wszystkie fakty, na zawsze porzuci pani złudzenia co do mojej osoby. Musi pani wiedzieć, że to ja przyczyniłem się do tego, że znalazła się pani w tak kłopotliwym położeniu.
4: Pan? W jaki sposób?
2: Otóż podczas, kiedy pani spała, łowiąc ryby, podpłynąłem do pani wędki i przytwierdziłem do niej bukiet.
4: Dlaczego pan to zrobił?
2: A, proszę mnie o to nie pytać.
4: Zamieniam się w milczenie.
2: Jak się pani czuje? Dobrze tam pani?
7: Dobrze.
2: Nie nudno?
7: Nudno.
2: Może korzystając z tej wyjątkowej okazji, zagram coś dla pani na moim kontrabasie. To, mam nadzieję, umili pani oczekiwanie wieczoru.
7: Zgadzam się. Niech pan coś zagra.
2: Wprawdzie nie mam kalafonii, ale spróbuję coś zagrać.
7: Niech pan już gra.

0: słyszysz? Chrapie. Z futerału doszło czułych uszu smyczkowa dziewicze chrapanie.
1: Zasnęła.
0: Ona w ogóle lubiła zasypiać. Zasypiała w najdziwniejszych pozach i sytuacjach.
1: Ekscentryczna dziewczę.
0: Znowu pan wzdycha. Już panu mówiłem, niech pan nie wzdycha. Z zapadnięciem zmroku Smyczkow zarzucił na ramiona futerał z piękną panną i powlókł się ku willi Bibułowa.
2: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Za czułą troskliwość, którą okazałem księżniczce, Bibułow z pewnością szczodrze mnie wynagrodzi.
0: Właśnie przechodzili przez mostek, gdy nagle szarmanckiemu Smyczkowowi wydało się, że przed nim spowita mrokiem zamajaczyła jakaś dziwna postać –

0: Może pan być spokojny. Nawet gdybym chciała się stąd oddalić, nie mam takiej możliwości.
1: Ha! O tym nie pomyślałem.
0: Ma pan jakiś plan?
1: Wezmę go z zaskoczenia.
0: Niech pan będzie ostrożny.
2: Lecz gdy tylko Smyczków położył futerał...
3: Złodziej dał nogę.
2: Właśnie.
4: Stać! Stać! Trzymaj złodzieja! Stać! Stać, stój! Trzymaj złodzieja! Łapać go! Trzymaj złodzieja! Stać!
2: Smyczkowa porwała pogoń i piękna panna prawdopodobnie długo jeszcze musiałaby leżeć na mostku nad rzeczką, gdyby nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Przypadek zdarzył, że w tym czasie tą samą drogą zmierzali do willi Bibułowa koledzy Smyczkowa. Flecista Żuczkow i klarnecista Rozmachajkin.

0: Żuczkow, do usług łaskawego pana.
1: Rozmachajkin, bardzo mi przyjemnie.
0: A my się niewątpliwie skądś znamy. Żuczkow, do usług.
1: Rozmachajkin, bardzo, bardzo mi przyjemnie. Bezsprzecznie pańska twarz jest mi znajoma.
0: Pan również wygląda mi znajomo. Co pan taszczy tam w futerale?
1: Instrument muzyczny.
0: O, a jaki?
1: Klarnet. Bardzo mi przyjemnie.
0: Aha, więc jest pan klarnecistą.
1: Jestem. Rozmachajki.
0: Żuczkow. Flecista Żuczkow.
1: Pan gra na flecie.
0: Do usług łaskawego pana.
1: Niechże pana uściskam. My, muzycy, musimy trzymać się razem. Rozmachajki. Klarnecista, rozmachajki.
0: Żuczkow. Flecista Żuczkow.
2: Kiedy muzycy skończyli już się ściskać i całować, ruszyli dalej. Szli, aż nagle...
0: Niech pan patrzy.
3: Kontrabas.
2: Natknęli się na porzucony futerał od kontrabasu.
3: Z księżniczką uwięzioną w jego wnętrzu.
2: Z księżniczką uwięzioną w jego wnętrzu. Ale o tym dwaj muzycy nie wiedzieli. No i skąd mieliby wiedzieć? Tam muzycy.
0: Żuczkow, do usług.
1: Rozmachajkin, bardzo mi przyjemnie.
2: Panowie, spojrzeli zdumieni na siebie i rozłożyli ręce.
0: Kontrabas. Ani chybi, to kontrabas.
2: Ba, a co niby miało być?
1: Ba, wszakże to kontrabas. Muzyka smyczkowa.
0: Ale skąd się tu wziął ten kontrabas?
1: Smyczkow?
0: Smyczkow!
1: Smyczkow!
0: Smyczkow!
1: Prawdopodobnie Smyczkow upił się...
0: Niewykluczone.
1: Spadł z mostku.
0: To bardzo możliwe.
1: Do rzeczki.
0: O, no tak.
1: I najpewniej opiwszy się wody, utonął.
0: Fakt. Przestań pan płakać.
1: Kiedy nie mogę przestać. Taki był utalentowany muzyk z tego Smyczkowa.
0: Zabieramy kontrabas ze sobą. Bądź co bądź, to instrument. Nie godzi się go tak zostawić. Do diaska. O, cóż to za ciężar. Trzymaj pan, bo sam nie dam rady. No, na trzy. I raz, i dwa, i trzy.
1: Za nic na świecie nie zgodziłbym się grać na takim potworze.
0: Ja też nie.
2: Po przybyciu do willi księcia Bibułowa muzykanci złożyli futerał na miejscu przeznaczonym dla orkiestry i udali się do bufetu.

0: Gdzie jest bufet?
1: Słucham.
2: Kolega...
0: Żuczkow.
2: Kolega Żuczkow pyta, gdzie jest tu bufet.
1: Tam.
2: Tam?
1: Nie tam, tylko tam.
0: Dziękuję. Idziemy, panie...
2: Rozmachajkin.
0: Żuczkow, do usług łaskawego pana. Idziemy. Idziemy, panie Rozmachajkin.
3: Co za ludzie.
4: Muzycy.
3: No tak. W tym czasie w sali balowej zapalono już żyrandole i kandelabry.

0: podano zakąski i szampan. Ogłoszenie zaręczyn miało się odbyć o północy. Narzeczony Nastieńki, przystojny i sympatyczny urzędnik resortu komunikacji Łakiewicz.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Stał na środku sali i gawędził z hrabią Szkalikowem.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Rozmowa dotyczyła muzyki.
1: Wie pan, hrabio, w Neapolu poznałem pewnego muzyka, który dosłownie wyczyniał cuda. Nie uwierzy pan? Na kontrabasie. Na kontrabasie wygrywał takie diabelskie trele, że po prostu okropność.
2: Panie szanowny, na kontrabasie? Trele? To niemożliwe.
1: Możliwe?
2: Na kontrabasie? Trele morele.
1: Nie wierzy pan? Nauczył mnie, tak, dla zabawy kilku sztuczek.
2: Niemożliwe.
1: Gdybym miał pod ręką jakiś kontrabas, przekonałby się pan na własne uszy.
2: A, oto i kontrabas.
1: Zaraz wyjmę ten kontrabas z futerału i panu dowiodę, że mówię czystą prawdę.
2: Niech pan wyjmie.
1: A nie wyjmę?
2: No niech pan wyjmie.
1: Proszę bardzo.
3: Dobry wieczór.
1: To pańska narzeczona.
3: W rzeczy samej.
1: Pani jest całkiem naga. Niech pan nie patrzy.
2: A niby dlaczego? Skoro jest na co?
1: Odpowie mi pan za to.
0: Łakiewicz spoliczkował Szalikowa.
2: O!
0: A ten nie pozostał mu dłużny.
1: Trzymajcie mnie,
0: bo co?
1: Bo ja nie wytrzymam i...
0: I co?
1: Ja... I zaraz panu pokażę.
2: Co pan może pokazać? Już żeśmy się tu dzisiaj naoglądali.
0: Łakiewicz zdjął strzelbę ze ściany.
4: Ale pewnie nie nabija.
0: Zaraz się przekonamy.
4: Trafił?
0: Przecież widzisz, że chybił.
4: Nie widzę, bo zasłoniłem sobie oczy.
0: Możesz już odsłonić. Ujrzałeś, nie widziałeś, jak księżniczka dała nogę.
2: Broń się, Łakiewicz!
4: Trafił Łakiewicza prosto w głowę tortem.
0: Nie Łakiewicza, tylko muzyka Rozmachajkina, który w towarzystwie muzyka Żuczkowa właśnie wychodził z bufetu.
2: Panie, co pan?
5: Pan obrzucił mojego kolegę tortem.
2: A po co się tu pchał? Ja się nie pchałem. Ja jestem tu, że tak powiem, służbowo.
5: Jak tak, to tak.
2: Ogórkiem? Ogórkiem?
5: A ogórkiem. Ugryzł mnie pan w ucho.
1: Dobrze panu tak. Zaraz, niech pan przestanie machać tym kurczakiem.
2: Śledziami, śledziami.
1: Nie, tylko nie śledziami.
2: Śledziami, ładuj.
5: Cały bufet na nim.
0: Schowaj się pan, bo zaraz i my oberwiemy.
4: Ale awantura.
0: No ale my wrócimy do Smyczkowa. Biedny muzyk, nie ująwszy złodzieja, powrócił na miejsce, gdzie pozostawił futera.
6: To straszne. Gdzie mój futerał? Gdzie jego zawartość? Gdzie jest księżniczka? Ona może się udusić w futerale. Jestem mordercą. Znajdę ją. Choćbym rok miał szukać, znajdę.
0: No i jak pan sam się naocznie przekonał, Smyczkow do dzisiaj błąka się nocami po okolicy w poszukiwaniu futerału i jego cennej zawartości.
4: No, a księżniczka?
0: Księżniczka, jak to księżniczka? Wyszła za mąż, za radcę dworu Łakiewicza, który ma 120 tysięcy rubli dochodu rocznie. Trzy majątki. No i jest niepijący. Idziemy spać. Dobrej nocy, trzeba wstać o świcie. O świcie ryby najlepiej biorą.
4: Myślisz, że powinno się powiadomić Smyczkowa?
0: W żadnym razie, przecież to marzyciel. Niech tam sobie marzy, że ktoś myśli i czeka na niego. Że jeszcze się spotkają.
4: No tak. Tak.
0: Nie wzdychaj, nie wzdychaj. Dobrej nocy.
4: Dobranoc.
6: To pani.
7: A kto?
6: Bardzo się o panią martwiłem.
7: Niepotrzebnie. Ja sama potrafię o siebie zadbać.
6: Szukałem pani.
7: Byłam bardzo zajęta, nie mogłam od razu przyjść. Dlaczego pan mnie szukał?
6: Chciałem pani zwrócić słoik z robakami. Znalazłem go pod mostkiem.
7: Niech pan natychmiast wyrzuci te głupie robaki. Przyszłam tu, żeby panu podziękować.
6: Nie ma za co.
7: A proszę sobie darować te grzeczności i mnie słuchać. Pan na pewno chciałby wiedzieć, jak mam na imię, ale nie śmiał pan zapytać, prawda? Mam na imię Oleńka. Niech pan zapamięta, Oleńka. Nie żadna Nastieńka, ani Maszeńka, ani Warieńka, tylko...
6: Oleńka.
7: Tak.
6: Ja mam na imię Żenia.
7: Żenia.
6: Tak.
7: Kocham pana. Powinien pan poprosić mnie o rękę. Poprosi mnie pan? Niech pan poprosi.
6: Oleńko, proszę panią o rękę.
7: Ale proszę założyć swój cylinder. Bez cylindra jakoś tak mało uroczyście.
6: Oleńko, czy wyjdzie pani za mnie za mąż?
7: Czy pan mnie kocha?
6: Kocham panią.
7: I zawsze będzie mnie pan kochał?
6: Tak.
7: To dobrze. Ja też będę pana już zawsze kochała.

0: słuchowisku księżniczka w futerale, według opowiadań Antoniego Czechowa, wystąpili Gryabow Henryk Talar, Otcow Stanisław Brudny, Smyczkow Michał Bałaga, Nastieńka Edyta Ostojak, Żuczkow Sławomir Pacek, Rozmachajkin Bartłomiej Bobrowski, Łakiejcz Paweł Koślik, Szkalikow Sebastian Perdek. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Muzyka Piotr Tabakiernik. W nagraniu muzyki udział wzięli Anna Bator kontrabas, Klaudia Grat flet, Wojciech Przyborowski klarnet, Mateusz Stankiewicz akordeon, Piotr Tabakiernik fortepian. W słuchowisku wykorzystano fragmenty opowiadań Bez nadziei oraz Opowieść z kontrabasem w przekładzie Igora Gorzkowskiego. Adaptacja i reżyseria Igor Gorzkowski.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Karwowski i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Rob Zombie. Robert Bartlett Cummins, bardziej znany jako Rob Zombie, urodził się w Haverhill w stanie Massachusetts 12 stycznia 1965 roku. Jest najstarszym synem Louis i Roberta Cumminksów, ma młodszego brata Michaela Davida, znanego również jako Spider One, który jest wokalistą Powerman 5000. Dorastając, Zombie uwielbiał horrory, które miały ogromny wpływ na jego karierę muzyczną i filmową. W 1983 roku ukończył Haverhill High School. Po ukończeniu szkoły przeprowadził się do Nowego Jorku, aby uczęszczać do Parsons School of Design, pracując również krótko jako asystent produkcji przy Pili's Playhouse z roku 1986. Zombie i jego ówczesna dziewczyna, Shawnee Seult, współtworzyli zespół White Zombie, nazwany na cześć klasycznego horroru Bela Lugosiego o tym samym tytule, Białe Zombie z roku 1932. Zespół wydał swój debiutancki album studyjny, Soul Crusher, w 1987 roku. Ich drugi album, Make Them Disloyal, ukazał się w 1989 roku, ale nie wzbudził większego zainteresowania. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty Robe Zombiego z roku 1998 roku Hellbilly Deluxe. Oto utwory składające się na album. Call of the Zombie. Super Beast. Dragule. Living Dead Girl. Perversion. Demonoid Phenomenon. Spookshow Baby. How to Make a Monster. Meet the Creeper. The Ballad of Resurrection Joe and Rosa Hor. What Lurks on Channel X. Return of the Phantom Stranger. I na koniec The Beginning of the End. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stefan Karwowski.

hit.